za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

Ta smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Myślałem, że już nie stanę, kiedy skończyłem na glebie. Szczęście chodzi ze mną w parze, ze mną zawsze numer 7. Ale gołd ogarnął całe zło. Myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to było.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: miłość. Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: Trip, słuchacie Meloradio.
1: Ile jeszcze mogę znieść? Niepewność obezwładnia mnie. Czekam licząc każdy dzień.

mojej bluzie, już dawno wywietrzały. Dostałem w łeb od staty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

0: reporterów Meloradia Warszawa.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: Teraz zapraszam Was na kulturalną odsłonę programu Tydzień w Warszawie. Porozmawiamy wraz z Eweliną Walczek, moją redakcyjną koleżanką, którą już za moment będziecie mogli usłyszeć. Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Warszawie, o bieżących wydarzeniach, bo jak wiemy, wraz ze wzrostem temperatur tych wydarzeń kulturalnych i wydarzeń plenerowych przybywa. I tak będzie i tym razem w maju. Oczywiście Noc Muzeów, ale również największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, ale jak się również okazuje i w Europie. Będzie można zajrzeć do warszawskich kin, a później do internetu. I o tym wszystkim opowiemy Wam dzisiaj z Eweliną Walczak. Już teraz serdecznie zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a moją i Waszą gościnią jest moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak. Cześć.
6: Cześć, dzień dobry.
5: I właściwie jak, nie powiem, że co tydzień, ale jak co jakiś czas widujemy się z Eweliną, żeby opowiedzieć Wam o tym, co piszczy w kulturze, warszawskiej kulturze, z czego możecie skorzystać. I tych propozycji, jeżeli chodzi o maj, o te miesiące, zwłaszcza ciepłe, jest całkiem sporo. I no chyba taką pierwszą propozycją, która jest najbliżej i która jest taką największą imprezą filmową, nie tylko w Warszawie, ale również w Polsce, to jest festiwal filmowy, filmów dokumentalnych, prawda?
6: Tak. Millennium Dogs Against Gravity.
5: Dokładnie tak.
6: 23. edycja. I jak powiedziałaś przed chwilą, że w Polsce, ale tak naprawdę też już na mapie Europy, świata, bo jednak filmy po prostu są z całego globu tutaj tak naprawdę prezentowane. Taki lokalny festiwal po prostu wgryzł się nie tylko w tkankę warszawską, bo też oprócz Warszawy symultanicznie jest w 7, chyba jeśli się nie mylę, miastach Polski prezentowany. Ale tak, zaczęła już się ta faza kinowa, ona potrwa do 17 maja i w tym czasie mamy okazję zobaczyć, obejrzeć prawie 100 filmów dokumentalnych. Jest tego naprawdę bardzo dużo i jest w czym wybierać. Ja myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Plus naprawdę ciężko się zdecydować, bo jak przeglądałam program, to miałam takie, to chcę zobaczyć i chyba z 90% filmów bym najchętniej obejrzała.
5: Tutaj warto dodać, że jest to festiwal, no właśnie, nie tylko warszawski, nie tylko polski i europejski, tak jak powiedziałaś, ale filmy można oglądać również w kinach we Wrocławiu, w Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi. Do 17 maja w kinach i od 19 maja do 1 czerwca widzimy się już online.
6: Tak, więc jeżeli ktoś nie zdąży obejrzeć filmu w sali kinowej, co myślę, że jest bardzo ciekawym takim doświadczeniem, zwłaszcza właśnie oglądanie wspólne dokumentów, to ma okazję to nadrobić. W wolnym tłumaczeniu polskim hasło tegorocznej edycji Cały świat między nami i te dokumenty właśnie trochę opowiadają. No bo nie da się ukryć, że żyjemy w czasach dużych przemian, takich geopolitycznych, technologicznych i można byłoby wymieniać wiele, więc różne są sekcje podczas tego festiwalu, które zahaczają, między innymi jest wątek też poświęcony Palestynie, ale może byśmy powiedziały o tym, jakieś parę filmów wymieniły, które warto obejrzeć, które gdzieś tam rzuciły się w oczy.
5: Przeglądałaś program?
6: Tak, przeglądałam program. Tak, takim jednym z głównych, który mi się rzucił, jest Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. To jest ten pan, który zrobił m.in. Wszystkie nieprzespane noce, czyli jeden chyba z najlepszych obrazów Warszawy dla młodego pokolenia, ale nie tylko oczywiście. I tutaj wraca z filmem Bez końca. To jest dokument, który opowiada o Danielu, ojcu, który obsesyjnie poszukuje swojego 16-letniego syna Krzysztofa. Chłopiec wyszedł z domu nad ranem i zniknął bez śladu. No i właśnie reżyser towarzyszy mu w tych poszukiwaniach, takim zawieszeniu, czekaniu i szukaniu. Ślady prowadzą też między innymi właśnie w głąb Wisły. Mocny dokument, ale poruszający bardzo ważny temat, bo też wydaje mi się, że dużo jest... Znaczy może nie zwracamy tak na to uwagi, ale jednak dużo osób nagle staje się zaginionymi, prawda? I bez śladu pozostają ich historie niewyjaśnione.
5: Wiesz, tak teraz pomyślałam, że filmy, w ogóle filmy dokumentalne zajmują na tej filmowej półce takie szczególne miejsce, bo o ile filmy fabularne również potrafią poruszać te nasze najczulsze struny, o tyle trzeba pamiętać, że jednak są to filmy fabularne, czyli bardzo często opierają się na pewnych historiach, faktach, ale nie do końca są zgodne z prawdą. Tak, filmy dokumentalne z kolei są odzwierciedleniem tego, co jest faktyczne.
6: Tak, i to chyba jeszcze bardziej potęguje to uczucie takiego, pewnie czasem niesprawiedliwości, ale różnych uruchamia w nas po prostu totalnie inne emocje, mam wrażenie, kiedy oglądamy te filmy. Kolejnym takim filmem, akurat jeżeli chodzi o ten festiwal, który gdzieś tam rzucił mi się w programie, były Bibliotekarki. To jest dokument, który ukazuje bibliotekarki z małych miasteczek w Teksasie i na Florydzie, które stają się pierwszą linią frontu w walce o wolność słowa i demokrację. No bo wiemy, że tam jest lista lektur zakazanych, coraz częściej w ogóle też są pewne książki zabierane, że tak powiem, z półek. I to też mi uświadomiło, w jakich my tutaj żyjemy sobie luksusowych warunkach, no bo jednak możemy czytać to, co chcemy, nie? A biblioteka, więc jest takim, wydaje mi się, jednym z miejsc, o którym można powiedzieć, że to jest kultura za darmo, nie? I tak, to ten dokument.
5: A ja myślałam, że już te tematy indeksu ksiąg zakazanych mam już bardzo dawno za sobą, te wieki temu, prawda?
6: Tak.
5: A to jednak powraca.
6: Powraca i ten dokument o tym jest. No dużo, dużo jest. Jeden taki, który jeszcze polski film, trochę mi się skojarzył z filmem Boyhood, ale nie o tym. Kandydat śmierci Macieja Cuskę. To projekt o takiej w sumie niezwykłej skali czasowej, bo reżyser przez kilkanaście lat rejestrował życie swojego syna oraz jego dwóch kolegów i w ogóle zaczęła się historia od tego, że on chciał ich odciągnąć od komputerów i podczas wakacji mieli nakręcić amatorski horror. No a tak się złożyło, że nakręcili film. Teraz panowie mają prawie 30 lat i jest to taki zapis ich transformacji z dzieci w dorosłych mężczyzn szukających własnej takiej drogi życiowej.
5: Tutaj może postawmy kropkę,
6: tak,
5: bo tych filmów tak
6: bez końca.
5: Mogłybyśmy do jutra, a myślę, że nawet dłużej tutaj siedzieć i opowiadać wam o tym, jakie mamy tytuły filmowe i na co warto szczególnie według nas zwrócić uwagę. Tych tytułów filmowych, przypomnę, jest 180, więc no, tym bardziej. I może postawmy kropkę. Oczywiście serdecznie zapraszamy do kin, szczególnie do kin. Do kina zawsze warto się wybrać.
6: Tak jest.
5: I zostajemy w Warszawie, bo przed nami Noc Muzeów. W Warszawie jest rzeczywiście co oglądać i bardzo często bywa też tak, choć ta Noc Muzeum jest to akcja ogólnopolska i możemy się przejść za darmo w nocy do niemal każdego muzeum w Polsce. Tak, Warszawa myślę, że jest takim szczególnym miejscem, muzealnym miejscem na mapie naszego kraju. Tutaj możemy zobaczyć, możemy wejść do wielu muzeów, ale możemy też zajrzeć do miejsc, które na co dzień są dla nas zamknięte.
6: 331 instytucji bierze w tym roku udział w Nocy Muzeów w Warszawie. 46 są debiutujące. Jeżeli chodzi o to, co możemy znaleźć z takich perełek, bo myślę, że są osoby, tak jak powiedziałaś przed chwilą, które przyjeżdżają do Warszawy, żeby oglądać. Są starzy wyjadacze, którzy właśnie, chociaż umówmy się, nie da się w jedną noc muzeów zwiedzić wszystkich muzeów w Warszawie, to z takich perełek na pewno debiutujących jest dawny Dom Partii, Centrum Bankowo-Finansowe, a do tego największą chyba sensacją tej edycji jest najwyższy taras widokowy w Unii Europejskiej, oferując panoramę 360 stopni na nocną Warszawę. Można też oczywiście przejść się na przykład do Akademii Sztuk Pięknych czy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To jest też piękne, że w ogóle wszystkie instytucje, też i szkoły, uczelnie angażują się, żeby pokazać właśnie te rzeczy.
5: Wspomniałyśmy o tych miejscach, do których nie możemy wejść na co dzień i tutaj na pewno warto wspomnieć o tym, że możemy zwiedzić piwnicę dawnego aresztu UB, to w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tam generalnie na co dzień jest dosyć ciężko wejść. Podobnie jest z Ministerstwem Finansów. Zwiedzanie gmachu przy Świętokrzyskiej, biura i skarbiec. Albo na przykład możemy zwiedzić sobie zaplecze techniczne metra, to dla tych, których interesują podziemia, hale przeglądów i wagonów. To jest temat ostatnio dosyć chyba ważny i dosyć głośny. O tym mówiliśmy również na antenie przy okazji właśnie budowy kolejnej linii metra, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda z bliska, no to oczywiście serdecznie zachęcamy.
6: Tak, a jeszcze tak w ramach Nocy Muzeów organizowane są też parady pojazdów zabytkowych i parada tramwajów rozpoczyna się o 16:30, autobusów o 17:00 i te oba konwoje spotykają się na moście Poniatowskiego. To też jest bardzo taki efektowny obraz, ale do tego może warto wspomnieć, że wtedy jest uruchomionych kilkanaście linii.
5: Co roku właściwie Zarząd Transportu Miejskiego staje na wysokości zadania i uruchamia specjalne linie po to, żeby nam się wygodnie przez tą Warszawę do tych muzeów i tych innych miejsc, nie tylko muzeów, przebić.
6: Tak, ważne jest też, żeby usprawnić to całe zwiedzanie. Trzeba śledzić, bo gdzieniegdzie już rozpoczęła się możliwość pobierania wejściówek, tak by ułatwić nam zwiedzanie. Niektóre ruszą dzień przed albo dopiero w dniu wydarzenia, więc bądźcie czujni.
5: Tak, ja myślę, że wiele takich miejsc, wiele takich atrakcji już jest wydanych, no bo to wspomniałaś o darmowych wejściówkach, bo warto przypominać o tym, że ta akcja, ta Noc Muzeów jest oczywiście bezpłatna. O to w tej całej zabawie chodzi. Pamiętam, że w ubiegłym roku można było na przykład wejść, nie wiem jak jest w tym roku, ale można było wejść do warszawskiego zoo i zobaczyć to zoo nocą, albo na przykład zobaczyć willę Żabińskich. To jest bardzo ciekawe doświadczenie dla tych, którzy znają historię państwa Żabińskich albo na przykład widzieli film Azyl, no to z pewnością jest gratka, bo to jest wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć tą willę na przykład nocą, ale też wejść do piwnic, gdzie te osoby, które udało się uratować państwu Żabińskim, się ukrywały.
6: Tak jest, a też akurat wspomniałaś o tym i jest. Niedawno została wydana książka Żabińscy, cóż to była za rodzina.
5: Tak, Dom Spotkań z Historią wydał tę książkę i chyba teraz będzie niedługo spotkanie autorskie wokół tej książki.
6: Dokładnie i publikacja jest to autorstwa Teresy Czerniewicz-Umer. Dużo było już książek na temat rodziny Żabińskich, ale tutaj mamy naprawdę bardzo ciekawe inne spojrzenie, ponieważ ona analizuje jeszcze całe praktycznie drzewo genealogiczne rodziny Żabińskich, więc możemy prześledzić i zobaczyć, jak te wcześniejsze być może losy zachowania miały wpływ na wychowanie i późniejszą postawę małżeństwa państwa Żabińskich, którzy uratowali 300 Żydów podczas II wojny światowej.
5: I my zapraszamy do Domu Spotkań z Historią, bo właśnie tam to spotkanie autorskie się odbędzie 13 maja. Tam zapewne też do dostania będzie książka, o której wspominałaś.
6: Wspomniałaś o filmie Azyl, a ja sobie tak pomyślałam, że ta książka być może, bardzo bym sobie chciała i życzyła, takie mam skryte marzenie, im bardziej poznałam historię tej rodziny, żeby jakiś polski reżyser zrobił na jej podstawie serial, bo myślę, że w filmie nie dałoby się tego zmieścić, a ta historia jest tak przefantastyczna, że myślę, że szturmem zdobyłaby po prostu wszystkie później streamingi.
5: To nie pozostaje nam nic innego, jak tylko apelować do reżyserów, osób, które miałyby pomysł na taki serial, jeżeli nas teraz oczywiście słuchają, żeby może pochylić się nad takim serialem, żeby taki serial powstał.
6: Trzymam za to kciuki, bo naprawdę jest to historia warta i warta pokazania przez polskich reżyserów, przez takie polskie oko.
5: Tutaj stawiamy kropkę, bo czas antenowy jest nieubłagany, niestety, choć chciałybyśmy nieco dłużej tutaj z wami zostać. Tymczasem dziękuję serdecznie. Moją i waszą gościnią była moja redakcyjna koleżanka Ewelina Walczak.
6: Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze dziś w programie.
5: Myślę, że w związku z tym, że jest coraz cieplej i tak jak wspomniałam, tych wydarzeń kulturalnych i plenerowych jest coraz więcej, to my z Eweliną będziemy się częściej widywać, żeby opowiadać wam o tym, co można ciekawego kulturalnie zrobić w stolicy. A teraz zapraszam na kolejną część rozmowy. Przeniesiemy się na Białołękę, bo to właśnie tam powstaje długo wyczekiwana pływalnia. Opowiemy również o innych sportowych inwestycjach, bo tych w stolicy nie brakuje, ale również o tym, co dzieje
4: się na Moście Gdańskim, bo mamy tam utrudnienia w ruchu, a ma to związek z remontem tego mostu. O tym wszystkim powiem w kolejnej części programu. Później będzie równie ciekawie, ale o tym będę jeszcze informować. Zapraszam.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
4: W tej części programu będzie o pływalni na Białołęce, o długo wyczekiwanej pływalni na Białołęce, ale zanim przejdziemy do tego tematu, powiedzmy kilka słów na temat sali kongresowej, bo sala kongresowa jest w remoncie i jak się okazuje, ten remont potrwa o rok dłużej. Prace budowlane mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku, a nie tego. Z kolei otwarcie sali jest planowane dopiero na połowę 2028 roku. Główną przyczyną opóźnienia są ogromne ilości azbestu znalezione pod czas remontu. O szczegółach mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
9: Sala kongresowa i modernizacja sali kongresowej to rzeczywiście jest jakby olbrzymie wyzwanie. Trochę chyba o tym wiedzieliśmy, no bo sam Pałac Kultury i Nauki jest budowany w specyficznej technologii. Jest to też budynek i całe wyposażenie wpisane do rejestru zabytków. Natomiast rzeczywiście w trakcie tej inwestycji po prostu ujawniła się olbrzymia liczba azbestu, która wcześniej nie była w żaden sposób widoczna w planach. Azbest jest, jak wiadomo, materiałem trującym, niezdrowym, którego sama utylizacja, samo wyjęcie z budynku, który jest używany, podlega różnym prawnym takim zabezpieczeniom, ale też jest bardzo kosztowny. W związku z czym trzeba było od początku zaplanować, wykonawca musiał zaplanować, jak w tej sytuacji zaplanować wywiezienie, utylizację tego azbestu. To też sprawiło, że sama inwestycja jest po prostu droższa, ale też wydłużyło czas.
10: Tam chyba 1400 w ogóle ton wyrobów z azbestem. Czy one już zostały zutylizowane? To znaczy tego problemu już nie ma, już się wykonawca może skupić tylko na pracach?
9: Tak, z tego co wiem, już nie ma problemu z azbestem, już są tylko prace związane z modernizacją sali kongresowej, no i tego zaplecza, bo my widzimy salę kongresową czy koncertową, a tutaj jeszcze jest kwestia dostosowania tej sali do obowiązującego dzisiaj prawa, związanego z drogami ewakuacyjnymi, z zabezpieczeniem przeciwkopożarowym, ale też z takimi potrzebami jak liczba toalet i toalety dla osób z niepełnosprawnościami i dostępność w danym budynku. Więc choć wydaje się, że to jest prosta sytuacja remont sali koncertowej, w tym wypadku sali kongresowej, to jest naprawdę, proszę mi uwierzyć, olbrzymie wyzwanie.
0: Jeszcze dziś w programie.
4: Pochylimy się nad remontem Mostu Gdańskiego i utrudnieniami, które już trwają i które potrwają przez kilka najbliższych miesięcy, ale zanim do tego tematu przejdziemy, powiedzmy kilka słów na temat inwestycji sportowej, długo wyczekiwanej inwestycji, jaką jest pływalnia na Białołęce. Tam w ostatnich dniach wmurowano kamień węgielny, a to oznacza początek budowy obiektu. Ten zapowiada się obiecująco, mówi nam Tomasz Kuczborski, dyrektor Białołęckiego Ośrodka Sportu.
11: 8 torów 25-metrowych, więc to jest, czekają wszystkie kluby sportowe, żeby robić tu zawody. Spora widownia, natomiast będzie rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami i dla rodzin z dziećmi. 4 zjeżdżalnie, 2 większe, 1 mniejsza, 1 średnia dla dzieci i dla rodzin oraz dodatkowe 3-torowy basen do nauki pływania. Także wszystkie szkoły czekają, żeby tutaj bezpiecznie prowadzić naukę pływania dla swoich dzieci z drugiej, trzeciej klasy. To będzie piękna pływalnia, taras widokowy, gdzie myślę, że będzie na kilkadziesiąt kilometrów widać, więc to pięknie. Ogrody dookoła, pływalnia wtopiona w zieleń. Po drugiej stronie jest liceum, a 500 metrów za liceum jest szkoła podstawowa polskich olimpijczyków, dlatego dużo dzieci będzie trenowało i pływanie, i na tych obiektach, które są hale przy szkołach i boiskach. Tu jest bardzo dużo dzieci i kilka klubów chce robić takie wielosekcjowe kluby, żeby każdy klub miał wiele sekcji sportowych, od pływania, gimnastyki, piłki nożnej, skoki do wody, może nie wiem. No po prostu takie już są plany. Wiele klubów się do mnie zgłosiło już.
12: Marcin Dryka, NDISA. Jesteśmy obecnie na etapie wykonywania stanu surowego konstrukcji głównego budynku. Zrealizowaliśmy prawie w pełnym zakresie część podpiwniczoną budynku, część głęboką. Tam będzie zrealizowane podbasenie i jakby część techniczna odpowiedzialna za... Tam będą systemy odpowiedzialne za uzdatnianie wody basenowej, dozowanie jakby całą cyrkulację wody wraz z odzyskiem częściowo jakby tych wód, uzdatnianiem i wprowadzaniem jej ponownie do obiegu. Zrealizowaliśmy częściowo już też, rozpoczęliśmy budowę stropu poziomu zero, na którym będzie kondygnacja parteru. Następnie planujemy przystąpić do wykonywania sieci sanitarnych zewnętrznych. Tak naprawdę już pierwsze prace przygotowawcze zostały rozpoczęte. Także przygotowujemy się do przełożenia linii średniego napięcia, która znajduje się tutaj na terenie budowy. Mamy wszystkie uzgodnienia, pozwolenia już pozyskane. Tak naprawdę planujemy lada dzień rozpocząć prace związane z przełożeniem tej linii. Na chwilę obecną pracę realizujemy zgodnie z harmonogramem. Nie ma tutaj na razie żadnych istotnych zagrożeń.
4: Otwarcie pływalni będzie w drugiej połowie przyszłego roku. Jej koszty to blisko 100 milionów złotych.
0: Zmieniamy temat.
4: Teraz przenosimy się na Mostek Gdański i sprawdzamy, na czym dokładnie polegają prace remontowe tego mostu i z jakimi utrudnieniami będą liczyć się mieszkańcy przez kilka najbliższych miesięcy. O szczegółach mówi Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.
13: 5 maja zaczęły się prace na Moście Gdańskim. One się skupiają przede wszystkim na remoncie barier i balustrad. One są metalowe, są zabytkowe pod opieką konserwatora. No jak każdy taki element mostu od czasu do czasu również te elementy trzeba odnowić. Remont będzie dotyczył balustrad na obu poziomach, co oznacza, że żeby wykonawca miał dostęp do tych balustrad miejscami, będzie musiał zająć niewielkie pasy, skrajne pasy jezdni. Zaczyna od tej balustrady północnej. Tutaj remont powinien potrwać tak mniej więcej do początku wakacji. Wakacje przeniesie się na balustradę południową, więc całość przewidujemy, że do końca sierpnia powinna się skończyć.
0: Ciekawa Warszawa.
4: A teraz zaglądamy na osiedle jazdów, a moim gościem jest Wojciech Matejko ze Stowarzyszenia Wolne Jazdów.
14: Jazdów jest przestrzenią absolutnie unikalną. Jest to osiedle domków drewnianych w samym sercu miasta, 300 metrów od Sejmu. Teraz znajdujemy się w ogóle tuż za bramą ambasady Niemiec, więc znajdujemy się w samym sercu Warszawy, w centrum rządowej dzielnicy, można by było tak powiedzieć. Ale jak się wchodzi tutaj, to ma się poczucie, że nagle wchodzimy przez jakiś portal do jakiejś wioski położonej pod lasem.
4: Taka trochę Narnia.
14: Jest tutaj masa zieleni, i to takiej bardzo różnorodnej, są i wielkie drzewa, i krzewy, i drzewa owocowe, i ogrody warzywne, i mamy ule pszczele, i kury biegają nawet pod jednym z domków, więc no naprawdę dzieje się tutaj dużo, jeśli chodzi o zieleń i przyrodę. No ale dzieje się też dużo, jeśli chodzi o ludzi i o działalność, bo domki tutaj przyjechały ze Związku Radzieckiego, który otrzymywał je od Finlandii w ramach reparacji wojennych po przegranej II wojnie światowej. Domki były wtedy masowo produkowane, tego typu domki modułowe w fińskich fabrykach, i były takim nowoczesnym bardzo sposobem myślenia w ogóle o drewnianej architekturze, o drewnianym budownictwie. Wyjeżdżały z fabryki w takich częściach, w takich modułach, które to części później zgodnie z instrukcją można było sobie składać na miejscu i budować taki dom trochę jak z klocków Lego albo trochę jak meble IKEA, prawda? No i tutaj przyjechało do Warszawy takich domów około 500 po wojnie. One miały służyć jako właśnie takie tymczasowe rozwiązanie dla mieszkańców wracających po powstaniu do stolicy, czy w ogóle po wojnie. Warszawa wtedy była kompletnie zniszczona, więc to był taki dobry sposób na to, żeby szybko, niewielkim kosztem właśnie takie osoby zakwaterować. Tutaj na osiedlu Jazdów, gdzie przed wojną mieścił się szpital ujazdowski, stanęło ich około 90. I co ważne, też było to pierwsza taka kolonia tych domków w Warszawie, więc było to pierwsze powojenne w ogóle nowe osiedle w Warszawie. I jego mieszkańcami też były pracowniczki, pracownicy Biura Odbudowy Stolicy, czyli osoby, które tworzyły plany dla odbudowy Warszawy po wojnie. Wyrysowywały to też też w domkach, gdzie mieściły się pracownie kreślarskie. Na początku nie biuro odbudowy stolicy nie posiadało swojego odrębnego biura, więc tutaj nie tylko te osoby żyły, ale też mieszkały. Więc można powiedzieć, że tutaj zaczęła się odbudowa Warszawy.
4: Ile tych domków zostało? Bo pan powiedział, że 90 przyjechało. Ile zostało?
14: Jest ich 27 w tym momencie. Jeden jest spalony, czeka na odbudowę. Więc z tych 90 zostało niewiele, mniej niż 1/3. Wiązało się to z budową właśnie gmachów obu ambasad, z budową trasy łazienkowskiej. Więc te domki były tak systematycznie rozbierane z biegiem lat. No a w roku 2010 władze dzielnicy Śródmieście ogłosiły, kiedy zostało już tutaj tylko 14 rodzin i te 20, wtedy było więcej, wtedy było 32 domy, że zamknie to osiedle, że mieszkańcy mają się wyprowadzić, a grunt zostanie przeznaczony pod jakąś nową zabudowę, zostanie po prostu sprzedany.
4: Dzisiaj mamy też kilka rodzin, które dalej zamieszkują te niektóre domki, ale nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, przede wszystkim jest to osiedle organizacji pozarządowych?
14: Tak, 7 domów w tym momencie jest zamieszkanych cały czas przez mieszkańców komunalnych, takich najtwardszych, którzy wtedy po ogłoszeniu właśnie likwidacji osiedla stwierdzili, że się nie wyprowadzą, że będą walczyć o to, żeby osiedle mogło tutaj pozostać. I to oni zapraszali organizacje pozarządowe, to oni pierwsi założyli też swoją własną organizację, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów. I wtedy z takiej wspólnej właśnie powstającej grupy tych organizacji aktywistek, aktywistów działających tutaj, żeby to osiedle ochronić, powstała inicjatywa Otwarty Jazdów. I aktualnie w naszym partnerstwie Otwarty czy Wolny Jazdów już teraz jest 25 takich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które wynajmują 18 domków od zarządu dzielnicy Śródmieście na działania kulturalne, społeczne i edukacyjne.
4: Pan z tym miejscem, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jest związany 12 lat i powiedział pan, że to jest cały czas ciągła walka i brak poczucia bezpieczeństwa.
14: Tak, no wiele rzeczy udało nam się zrobić przez te 12 lat. Osiedle zostało zrewitalizowane rękami mieszkańców i właśnie tej społeczności organizacji pozarządowych. Nie tylko teren, te ogródki, które zaczęły żyć nowym życiem, te ogrody społecznościowe, czy właśnie różne inne pomysły na wykorzystywanie tej przestrzeni, ale też same domki zostały wyremontowane przez organizacje, które wchodząc tutaj otrzymały od dzielnicy Śródmieście tylko klucze do lokali wtedy jeszcze mieszkalnych i to na barkach organizacji było przekształcenie tych lokali na lokale usługowe oraz wszystkie niezbędne remonty do wykonania.
4: Jak to teraz wygląda? Jak wygląda współpraca z władzami dzielnicy, z władzami miasta?
14: No ta współpraca od tamtego momentu układała się bardzo różnie. Na początku był taki duży entuzjazm po właśnie ogłoszeniu, że konsultacje społeczne będą respektowane i duże nadzieje również nasze na to, że za chwilę faktycznie wszystkie domki zostaną wyremontowane, że organizacje będą mogły tutaj działać, że ci mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, będą mogli tutaj zostać. I ja też pamiętam dużo swojej naiwności, takiego myślenia, że no już skoro jest podpisane, że te konsultacje będą respektowane i wdrażane w życie ich efekty, no to, że w zasadzie mamy to, udało się. No i my szybko przystąpiliśmy do jakiejś takiej samoorganizacji. Powołane zostało właśnie Partnerstwo Otwartych Jazdów, które miało służyć jako taka platforma do rozmów o przyszłości całego osiedla, żeby tak różna grupa tutaj różnych organizacji i mieszkańców mogła się dogadać. Spotykamy się zawsze w pierwsze poniedziałki miesiące, żeby to wypracowywać. No i wypracowywaliśmy przez te lata bardzo dużo. Prowadziliśmy różnego rodzaju też projekty finansowane z różnych źródeł, z European Cultural Foundation, czy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Różnego rodzaju pomysły na znalezienie takiego modelu współzarządzania tym miejscem, bo zarówno w konsultacjach społecznych z 2014 roku, jak i po prostu takim marzeniem tutaj wszystkich osób zaangażowanych było to, żeby stworzyć pierwszą w Polsce taką miejską autonomię. Trochę tak myśląc o tym, co ma Kopenhaga, na przykład Christiania, prawda? Tylko Christiania jest takim miejscem, które zostało zeskłotowane. Nam zależało na tym, żeby wspólnie z Urzędem Miasta wypracować jakąś nową formułę partycypacji, uczestnictwa aktywnych obywateli w takim naprawdę gospodarzeniu na jakimś terytorium. Nie mamy takich narzędzi w Polsce. Trzeba takie narzędzie wymyślić. Jesteśmy o tym głęboko przekonani. Nawet bardziej niż te 10 lat temu, jak widzimy, że pewne rzeczy po prostu są niemożliwe do zrobienia. Jeśli nie ma się jakiejś takiej właśnie myślenia partnerskiego w tych relacjach, sytuacjach. Nie dzieli się zasobów, nie dzieli się odpowiedzialności, tylko cały czas no, my niestety jesteśmy postrzegani jako jakaś grupa, jakaś tam strona społeczna, która od czasu do czasu może się wypowiedzieć na jakiś temat, prawda? No i wypowiadaliśmy się wielokrotnie. Wypowiadaliśmy się na temat wpisu do gminnej ewidencji zabytków, układu urbanistycznego, siedla jazdów. Czasami to zainicjowaliśmy. Zaaplikowaliśmy, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla jazdów powstał właśnie w taki sposób konsultacyjny. I to się wydarzyło w 2018 roku. Odbyły się te konsultacje związane z miejscowym planem. No czy też właśnie wypowiadaliśmy się w tych pierwszych konsultacjach z 2014 roku. Czy wypowiadaliśmy się ostatnio, kiedy konsultowaliśmy sposoby remontów domków i inwestycji w teren. No i fajnie się wypowiadać, fajnie mieć fajne pomysły, a jeszcze fajniej by było, gdyby te pomysły realnie znajdowały swoje odzwierciedlenie w tych wszystkich dokumentach, które powstają.
4: To był Wojciech Matejko ze Stowarzyszenia Wolny Jazdów, a teraz zapraszam na warszawską Pragę.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
17: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: ulicy warunki na drogach pozostają nadal całkiem komfortowe. W centrum i na dojazdach jedziecie spokojnie, choć miejscami trzeba chwilkę poczekać na zmianę świateł. Przypominamy też o spokojnym ruszaniu spod sygnalizacji, a pieszym o tym, że kontakt wzrokowy z kierowcą nadal działa lepiej niż telepatia. Szerokiej drogi i cierpliwości od samego rana.
1: No i się zaczęło, a raczej zaczął. Znów poniedziałek pojawił się za szybko, co? Postaramy się podziałać tak, żebyście byli nim pozytywnie zaskoczeni. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

akcent. Don't leave. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. To jest numer, który powinniście teraz właśnie wybierać i dzwonić jak najszybciej do Melo. Już za 20 minut siódma, za chwilę poranny vibe-check. Dzwoncie pod 321-321-777. Melotorbę mam dla was do zgarnięcia. Jak tam humor u was od samego rana? No i jak sobie radzicie z poniedziałkiem? Dzwoncie teraz pod 321-321-777. Zgarniajcie torbę. Czekam na was. 321-321-777.

0: Wodalki i Wodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Cześć Martyna, ty lubisz poniedziałki?
1: Cześć. Nie lubię, ale ten będzie mega wyjątkowy, to go polubię.
0: A dlaczego on będzie taki mega wyjątkowy, co?
1: Praca, szybka praca. A po pracy jadę spełnić swoje największe marzenie, ponieważ zapisuję się na kurs prawa jazdy kategorii A.
0: Wow, rewelacja, to wiesz, marzenia trzeba realizować i fajnie, że bierzesz się za to już od poniedziałku. Czy jakiś fajny strój i maszyna to już zakupione?
1: Już wszystko jest zakupione, tylko ten jeden malutki dopisek w prawo jazdy brakuje.
0: Coś, co na pewno uda ci się zrealizować bardzo szybko. Trzymamy kciuki i uwaga, zacznij dobrze ten tydzień, mamy dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Martyna, sól czy pieprz?
1: Pieprz.
0: Bluza z kapturem czy bez?
1: Bez.
0: I teraz uważaj. Włączać czy włączać?
1: Włączać.
0: Się do ruchu na przykład na fajnej maszynie. No to polataj odpowiednio w ten poniedziałek i przez cały ten tydzień dla ciebie Melotorba. Dzięki bardzo. Cześć, pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Double and Andy i Sorolla. Tak zaczynamy nowy tydzień, tak zaczynamy poniedziałek. Fajnie jest, nie?
1: No pewnie, że tak. Ja mam dużo aktywności fizycznej w newsach, bo mam i mecz piłki nożnej, i bieg w Poznaniu, bardzo ważny, charytatywny.
0: Rewelacja. Tak. To jeszcze 10 przysiadów.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Gordo Loco Melo. Lecisz. 2.
1: 3.
0: 4. Nie, 5, jeszcze raz. 4.
1: 7.
0: Dobra.
1: 10.
0: Zobaczymy na termometrach, ile dzisiaj będzie. Czy więcej niż 10?
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
11: Tak, i to lepiej niż ja.
12: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
13: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
14: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno

0: z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
1: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
10: Korek

Dzisiaj w Warszawie na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Synoptycy przewidują również przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Niech ten deszcz popada, bo jak wiecie, mamy suszę. Dzisiaj na termometrach zobaczymy około 23 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro za to możemy spodziewać się ochłodzenia, temperatura znacznie nam spadnie i podobno wciąż może padać.

0: prawie 7. News MLO Radia, Marcin Sikora.
1: Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier, teraz jest w USA. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję polityka. FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i rezerwowym bramkarzem Wojciechem Szczęsnym nie dała szans Realowi Madryt, zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii. Barca wygrała u siebie 2-0. Pobiegli dla tych, którzy nie mogą. Za nami bieg Wings for Life w Poznaniu przed samochodem, który prowadził Adam Małysz. Uciekało wczoraj ponad 8 tysięcy biegaczy.
2: Na trasie było mega dużo kibiców. To w ogóle było super power, jak człowiek myśli, że biegnie za tych, co naprawdę nie mogą. To tak, dodaje takiego kopa.
3: Na trasie tych ludzi, na tych wózkach, to dodaje takiej energii, że naprawdę szacun dla nich.
1: Najlepszy okazał się Dariusz Nożyński, który przebiegł ponad 67 kilometrów. Cały dochód z imprezy jest przeznaczony na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.
0: No, szacuneczek dla tych wszystkich, którzy chcieliby uciec przed poniedziałkiem. Całkiem nieźle wam się jak na razie udaje. Radzicie sobie z nim świetnie. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, siema. Jest już 7.

Paquito i Living on Video. Można z takim podejściem zaczynać ten poniedziałek. Dodajemy wam mocy i energii do działania od samego rana. Dzisiaj w poniedziałek, 11 maja, dzień bez śmiecenia, ale też uwaga, dzień doradcy. No to powiedzcie w takim razie, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście, albo może komuś daliście, albo jakie rady was denerwują najbardziej, co? A może jakie rady słyszycie najczęściej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl ze swojego telefonu i tam na dole ikonka ze słuchawką naciskacie, nagrywacie, wysyłacie i słuchacie się w Melo. No i zgarniacie Melo Merch, bo za najfajniejsze głosówki oczywiście mamy dla was fajne prezenty. Merch do wysłania, czekamy na was, na wasze głosówki. Dajcie znać, jaka była najgorsza albo najlepsza rada, jaką kiedyś dostaliście albo komuś daliście, jakie rady was denerwują, albo jakie słyszycie najczęściej, albo może wy komuś jakiś rad udzielacie, co? Dajcie znać, tak wiecie. Na uśmiechu. Another w Melo, 12 po 7.

0: Cię.
1: Kizo, w Melo Radio podkręcamy tempo, nie ma się co kłócić. Oni przynajmniej się nie kłócą, nie kłócili i powinno być, że i żyli długo i szczęśliwie. Tak? Prawda? To chyba dobrze brzmi, nie?
2: Tak, no tak, tak mniej więcej powinno być, no.
1: Oni w tej bajce to Travis Kelce i Taylor Swift w sierpniu zeszłego roku się zaręczyli. Narzeczeni planują wziąć ślub już niedługo, bo latem sportowiec właśnie zdradził, że po ceremonii zamierza przyjąć nazwisko swojej ukochanej. Czujesz to? Fajnie to, tak?
2: O, no jestem lekko w szoku, bo to jest jednak dość kontrowersyjny temat.
1: Lekko w szoku? Dziewczyno, cały internet jest w totalnym szoku. Wielu fanów chwali przyszłych nowożeńców za nowoczesne podejście do związku i przełamywanie tych takich, wiecie, tradycyjnych schematów. No ale nie ukrywajmy, temat zmiany nazwiska, że on weźmie jej nazwisko, kontrowersyjny. Dostałaś zaproszenie na wesele?
2: No właśnie nie, ale czekam nadal.
1: No ja też nie. No i dobrze, przynajmniej nie muszę zbierać na prezent.

0: Dzień doradców dzisiaj, to my was pytamy, jakie rady słyszycie najczęściej, albo jakie rady komuś dajecie, albo jaka była ta najlepsza, albo najgorsza rada, jaką dostaliście, albo może komuś daliście. Dajcie znać, jeżeli są też jakieś takie, które was bardzo mocno denerwują. Czekamy na wasze głosówki.
1: Dostaję rady w stylu: nie denerwuj się, uspokój się. Raz mi nawet poradzono, żebym kupił sobie herbatkę na uspokojenie. No i co mam powiedzieć? Zdenerwował mnie.
0: Ale nie denerwuj się, naprawdę, no nie denerwujcie się. Rihanna za chwilę w Melodii.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Bryska w Melo Radio. Czujcie się dobrze, bo przecież jesteście u siebie w Melo. Podkręcamy tempo, gramy energetycznie i pytamy was dzisiaj o rady, jakie dostaliście albo może komuś daliście. Czekamy na wasze głosówki.
1: Jedną z najgłupszych możliwych rad jest powiedzieć swojej córce, która organizuje imprezę, nie rozwalcie chałupy. To prawie brzmi jak zachęta.
0: No dobra, brakuje mi jednego. Gdzie teraz mieszkacie? Czekamy na głosówki od was i wysyłamy merch. Daria już pakuje i już wysyła do ciebie. Illenium i Lily Goulding już w Melo za 18.08.

0: Dub Dogs, How Does It Feel w Melo. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. No, mamy też poniedziałek, na szczęście mamy Marcina, on ma newsy.
1: Tak, a w nich mamy m.in. walkę Gdańska o polski oddział europejskiego.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, Bakłażan.
1: M to muzyka, która...

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem.

0: korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl. Po reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci w Rig Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: Co?
3: Nie mam pojęcia!
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
4: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawnicki. 12.

0: słuchaj na 94 FM. Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: Warszawskie drogi są już mocno wypełnione samochodami, dlatego przy zmianie pasa lepiej zostawić sobie troszkę miejsca i odrobinę cierpliwości. Tempo jazdy jest nierówne, miejscami trzeba zwolnić i spokojnie poczekać na swoją kolej. Motocykliści też coraz śmielej przeciskają się między autami, więc warto częściej zerkać w lusterka. Dobrego dnia.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl. Pogoda.
1: O poranku na niebie we Warszawie możemy spodziewać się słońca i sporego zachmurzenia. Synoptycy zapowiadają też przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Z kolei w ciągu dnia na termometrach maksymalnie zobaczymy około 23 stopni, a jutro zrobi się zdecydowanie chłodniej i podobno wciąż możliwe będą przelotne opady deszczu.
2: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Odpowiedź Iranu na propozycję USA całkowicie nie do przyjęcia, tak mówi Donald Trump, ale nie podał żadnych szczegółów. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Sama jednostka ma wypłynąć po południu już tylko z częścią załogi do holenderskiego portu w Rotterdamie. Gdańsk walczy o polski oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej. 100 instytucji z Pomorza wysłało listy do premiera w tej sprawie, mówi szef Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Paweł Orłowski.
4: Mamy przygotowane uczelnie, inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wspiera i rozwija startupy.
3: Za lokalizacją polskiego oddziału ESA w Gdańsku lobbują m.in. port, rafineria, trójmiejskie uczelnie i stocznie.
2: No a jak tam wasz start w ten poniedziałek? Jest up mocno? No jak na razie, dajecie sobie świetnie radę, a za chwilę będzie okazja też udowodnić, że jesteście gotowi nie tylko na poniedziałek, ale też i na wszystko. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, jest ósma.

0: More Than Friends, James Hype. Chcecie więcej, chcecie bardziej, chcecie jeszcze. No to teraz właśnie jest najlepszy moment, żeby dzwonić do Melo. Numer to znacie, ale Marcin przypomni.
1: No jak zawsze, 321-321-777. Nic się nie zmieniło.
0: Sprawdzam cię. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej, bo zabawa gotowi na wszystko. W poniedziałkowej opcji edycji czeka na was. Dwie osoby mają szansę się sprawdzić i zgarnąć Melo Merch. Są fajne skiety, jest Melo Torba. Wszystko to czeka na was. 321-321-777. Czekamy. Dwa pytania dla was. Liczymy na dwie dobre odpowiedzi. Dwie osoby mają szansę.
2: To

0: Wersow o północy. A my nie dajemy wam spać w poniedziałek rano. No przecież kto by tam spał teraz o tej porze? 17 minut po 8 już.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: No na was czekaliśmy, właśnie na was. Jest Ania, cześć Ania.
2: Cześć.
0: Ania to kocha witam wakacje, wszystkich. Kocha lato i kocha Grecję, prawda?
2: Tak, dokładnie.
0: Dobra, zabierasz nas ze sobą?
2: Oczywiście, zawsze.
0: Umówieni.
2: Jasne.
0: Jest Dawid też, cześć Dawid.
2: Lecimy.
0: Dawida też bierzemy ze sobą do ekipy. Cześć Dawid, siema.
3: Cześć, witam wszystkich.
0: Dawid, uwaga, pytanie poza konkursem. Kto jest mistrzem?
3: FC Barcelona.
0: Kto?
2: Polska.
3: FC Barcelona.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź, Ania. Już macie, umówmy się, że mają po jednym punkcie. Dobra, tak na start. Poniedziałek jest, no. Daria mnie udusi chyba tutaj. Dobra, słuchajcie, zasada w tej zabawie jest taka, że do odpowiedzi zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się zgłosi pierwszy, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Możemy zaczynać?
2: Tak.
0: No w końcu, po rozgrzewce już jesteśmy, nie?
1: Gotowi na wszystko.
0: Dobra, lecimy. Pytanie numer jeden. Ile sekund ma godzina? 600 czy...
3: Dawid.
0: Nawet nie dokończyli, nie pozwoli dokończyć odpowiedzi. Dobra, to kto był pierwszy? Daria? No, decyduj.
4: Ania była pierwsza.
0: Ania była pierwsza. Słyszysz, Dawid, nie gniewaj się na mnie, tylko na Darię. Bo Daria mówi, że Ania była pierwsza.
4: Trzeba być szybszym.
0: Ania, słuchamy twojej odpowiedzi. Ile sekund ma godzina?
2: 600.
0: Co ty sobie tak czas skracasz? No, ja rozumiem, że jest poniedziałek. 3600, Ania. Ale nie, przejmuj się jeden punkt i tak już masz wcześniej przecież złapany, nie? Także jest nieźle. Na razie remis. Uwaga, pytanie drugie. Uważajcie teraz, bo to jest bardzo trudne pytanie na poniedziałek, dobra? Przygotowane przez Darię, specjalnie dla was. Uwaga, wyobraźcie sobie. Jesteś w sklepie. Co robisz? Śpiewasz piosenkę, czy robisz zakupy?
2: Ania.
3: Dawid.
0: Ania znowu pierwsza, no Dawid, sorry, ale wiesz, no, wszyscy słyszeli. Ania?
2: No, robię zakupy.
0: Robisz zakupy. Dawid, a ty co robiłbyś?
3: Ja w sumie, no dzisiaj w poniedziałek to będę w sklepie sprzedawał.
0: Sprzedawał!
2: Ja to robię zakupy u Dawida.
0: A, się potrafią ustawić, no. No dobra, słuchajcie. Daria, tak namieszałaś, że ja nie wiem, jaka jest punktacja. Decyduj, proszę, no.
4: Damy im remis, bo każdy remis odpowiadał super, więc okay. Remis, no.
0: Ale remis ile? Bo nie wiem, czy jeden prezent, czy dwa. Jak to z tym merchem jest?
4: No zrobimy chyba 1-1.
0: 1-1. 1-1, czyli 2-2. No tak. Biorę to, słuchajcie, biorę to na siebie. Skiety wam wysyłamy. Cześć, pa!
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: Dobra, moja wina.

0: Dobrze, że są takie numery. To Kygo i Save My Love, dzięki nim łatwo i lekko przez ten tydzień przebrniecie, sejwujcie wszystkie najfajniejsze momenty dzisiaj, tak żeby starczyło na kilka najbliższych dni. Już za chwilę między innymi Gibbs, będzie też Tiesto w Melo, prawie w 8:30.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Co masz?
22: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
21: Chips Lays. Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
21: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
22: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
23: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
24: Castorama.
25: Teoria
26: i praktyka.
25: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
26: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
25: Tak?
26: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
0: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

0: Gwiazdo, Dimitri Vegas w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was specjalną propozycję. Są podwójne bilety na koncert, który już 23 maja. Gwiazdo Florida, wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florida w Warszawie. Czekamy na was, a gdy już do was zadzwonimy i usłyszycie taki dźwięk. Sometimes I get a good feeling. To co musicie zrobić? Co musicie zrobić? Co?
1: Yeah! Woo!
0: No, właśnie. Tak to działa.

0: Afrojack CI, David Guetta, Wake Tonight, najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was. Nie gadać tam, tylko, znaczy gadać. Co w newsach?
1: A w newsach będą kolejne egzaminy, ale tym razem już nie maturalne.
0: Myślałem, że Daria to powie.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Baby Rexha i Flatless in Your Religion w Melo. A jaka będzie pogoda w poniedziałek, to powiemy wam już niedługo w Melo Radio. Za 8 minut 9:00.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
17: To się dzieje na naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
19: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już są! Dni Maj MediaMarkt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt! Szczegóły w

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl.

0: To się opłaca.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: Od dzisiaj rusza remont chodnika na ulicy Michalinki. Prace podzielono na etapy, a przez cały czas przejazd będzie możliwy tylko w stronę Patriotów. Drogowcy wymienią stare betonowe płyty na nowy chodnik, dlatego warto wcześniej zaplanować sobie dojazd i zachować ostrożność w rejonie robót. A te potrwają do 7 czerwca.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa, Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Na termometrach zobaczycie około 23 stopni w najcieplejszym momencie. Do tego wiatr jest nieco silniejszy i niskie ciśnienie, co będzie wpływać na samopoczucie wszystkich osób wrażliwych na jego wahania. Jutro wciąż możliwy będzie przelotny deszcz, ale spadnie nam temperatura. Chłodniej będzie także w środę.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: To już prawie 9. News ML Radia, Marcin Sikora.
4: Ósmoklasiści rozpoczynają właśnie egzaminy. Na początek język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki egzaminów są bardzo ważne dla dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie można go nie zdać, nie ma progu zdawalności, nie można go poprawić.
4: Wyniki egzaminów będą 3 lipca. Iga Świątek pokonała Włoszkę Elisabetę Cocchieretto 6-1-6-0. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Rzymie. Jej kolejną rywalką dziś będzie Japonka Naomi Osaka. A połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszego Eurobarometru. Wśród Polaków zaufanie do wspólnoty wyniosło 58%.
6: Zaufajcie nam, tak w 100%. To będzie naprawdę fajny dzień, który zaczyna się, no właśnie, dla wielu z was już jakiś czas temu się zaczął, a dla niektórych dopiero teraz startuje. No, szczęściarze. 9 na zegarach. Cześć, hej.

Charles i Robin Schulz Love Tonight w Meloradio. Mamy poniedziałek, no mamy, z tym nic nie da się zrobić, ale da się zrobić tak, żeby to był całkiem dobrze rozpoczynający się tydzień dla was. Podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek, Marcin i Daria, dzień dobry, hej, hej, 12 minut po 9 już mamy. Słuchajcie, za kilka chwil powiemy wam, jaki artysta ostatnio króluje na platformach streamingowych i to wcale nie jest takie oczywiste, bo okazuje się, że to wcale nie jakiś totalnie nowy artysta, z czego już za chwilę wcześniej. Sonny Federa.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Shakira. Melo Radio, podkręcamy tempo. 18 minut już mamy po godzinie 9. Słuchajcie, król popu Michael Jackson wrócił na pierwsze miejsce w globalnym rankingu artystów cyfrowych. Ogromny wpływ na ten sukces miała premiera filmu biograficznego Michael, która ponownie rozbudziła zainteresowanie jego muzyką na całym świecie. Po wyjściu filmu do kin liczba odsłuchów takich hitów jak Billie Jean, Beat czy Smooth Criminal gwałtownie wzrosła na platformach streamingowych. Produkcja sprawiła też, że młodsze pokolenie zaczęło odkrywać twórczość króla popu zupełnie na nowo. No i co, Daria, z czym ci się kojarzy najbardziej Michael?
2: No mi najbardziej Michael kojarzy się ze swoimi ruchami tanecznymi. No on był królem w tym totalnie. Mhm. Plus z jego klasycznym takim okrzykiem hi-hi, coś takiego, kojarzycie.
3: Nawet ci wyszło, powiem ci.
2: O, dzięki, to teraz wy prezentujcie. No Marcin.
1: Dobra.
2: Hi-hi. Okej, okay, Waldek.
1: Daria, a ty możesz jeszcze raz?
2: Ja zrobię jeszcze raz, uwaga, skupcie się. Hi-hi.
1: Dobra, teraz ja. Prawie jak
2: wow,
1: Michael, co?
2: Wow.
3: Ekstra.

Zion Lehola. Podkręcamy tempo w Melo Radio już prawie w pół do dziesiątej. Wiem, że nie możecie się doczekać wakacji i najlepszej imprezy nad polskim morzem. My też. Odliczamy do Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie mega odjechany weekend z mega gwiazdami i wy też możecie tam się wyjątkowo bawić. Bilety już dziś do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i zdobywajcie zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To wszystko dziś tylko w Melo Radio. Don Diablo już za chwilę, King of My Castle.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Last Trips w Meloradiu. Podkręcamy tempo, a gdybyście chcieli szybko rozwiązać jakiś temat i na przykład kupić coś, ale no właśnie, trochę brak środków u was, to my zaradzimy i to bardzo szybko, bo szybka kasa czeka na was. Trzeba tylko wejść na meloradio.pl i zaskoczyć nas jakimś swoim pomysłem. Na co wydacie te pieniądze, Ola?
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: A wy jakie macie podwójne, może pojedyncze, a może potrójne powody, żeby zgarnąć kasę? 200 czekają. Najlepsze w tym jest to, że jeśli to jakaś szybka akcja, to też damy radę pomóc, bo przecież te pieniądze są u was od razu, gdy tylko do was zadzwonimy. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy. 200 też czekają na was w szybkiej kasie, która do zgarnięcia już dzisiaj w Melo.

0: Magnetic Balza w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was najlepszy drop nowych hitów i przyciągnęła cię praca w poniedziałek.
1: Słuchaj, ona przyciąga mnie za każdym razem codziennie i to robi z niesamowitą mocą, dlatego...
2: Wiesz co? Przychodzisz tu dla pieniędzy, wiesz.
1: To prawda, ale czy to coś złego? Mam fajnych słuchaczy, to też przy okazji... O! Jackson!
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie. Taylor Swift, Eli Oaks i Opolite, to zagramy na 100%, także koniecznie bądźcie z Meloradiem. Komuś kawu się robi, czy jeszcze nie?
2: Nie, my tam jeszcze już za późno.
1: Aha, no.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
11: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
10: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power. Jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
1: Dzisiaj tramwajarze rozpoczęli remont torów i zwrotnic przy pętli Kocławek. Przez cały tydzień tramwaje nie pojadą ulicą Grochowską od Ronda Wiatraczna do pętli, a kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni właśnie w stronę ronda. Utrudnienia mają potrwać do 17 maja. Nie traćcie cierpliwości i zachowajcie w tym miejscu szczególną ostrożność.
0: Sponsorem programu był właściciel argentyńskiej restauracji Viva Tango. Warszawa Nowogrodzka 4. www.vivatango.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Tyle podobno pokażą dzisiaj termometry w Warszawie. Na niebie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, ale też i chmur i podobno będą też przelotne opady deszczu, a nawet burze. Mamy silniejszy wiatr i niskie ciśnienie, co wpływa na nasz dzisiejszy nastrój. Jutro możemy spodziewać się

0: chłodzenia, ale też możliwe będą nadal opady deszczu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety w Raszynie. Do tragedii doszło w miniony czwartek. Sprawcą był prawdopodobnie partner kobiety, który został odnaleziony martwy na cmentarzu w Prażmowie. Przenosimy się na lotnisko Chopina, a tam pojawią się najnowocześniejsze skanery, które znacząco przyspieszą odprawę. Nie będzie trzeba wyciągać z bagażu elektroniki. Dodatkowo zwiększą się też limity przewożenia płynów, mówi Piotr Rudzki z warszawskiego lotniska.
3: W tym momencie można przewieźć buteleczki do 100 ml i one muszą zmieścić się w torebce o pojemności litra. Po zniesieniu tego limitu będzie można spokojnie przewieźć do 2 litrów płynów.
0: W czerwcu na lotnisku gotowe mają być 3 skanery. Na koniec jeszcze przenosimy się do stołecznego zoo, a tam pracownicy żegnają żyrafę Pietruszkę. Odchowana przez opiekunów, wkrótce wyruszy do nowego ogrodu. A to, dokąd pojedzie, okaże się w środę. Dodam, że Pietruszka urodziła się latem ubiegłego roku i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek stołecznego zoo. Za godzinę powiem za to więcej o niepokojącym zjawisku w potoku służewieckim.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Rosyjski dyktator zaczyna mówić o pokoju. Władimir Putin zapowiedział, że jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Chce, żeby przyjechał on do Moskwy, a negocjatorem został były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Teraz sprawdzamy maksymalne ceny paliw na dziś. Benzyna 95 może kosztować do 6,35 zł za litr, diesel do 7,03 zł. Dla alergików maj to wyjątkowo trudny miesiąc. W powietrzu unoszą się jednocześnie pyłki traw, brzozy, dębu, jesionu i chwastów. Jak się tych pyłków z siebie pozbyć, podpowiada dr Marta Kołacińska-Flont.
6: Po prostu czyszcząc wieczorem twarz zwykłą wodą, można też zastosować krople do oczu, takie, które są dostępne bez recepty.
5: Sezon pylenia w Polsce trwa w praktyce od marca do września.
4: Siemanko, jest 10:00 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Słuchajcie, za chwilę będziemy mieli okazję pogadać o kultowych mamuśkach. No, zrobi się gorąco. To jest Meloradio, Taylor Swift, Opolite już teraz.

Modelki wodarskiej lubicie jak lato w Melo Radio. A w Fortnite to świętują dzień mamy. Wiem, że cały czas gracie i część z was pewnie już widziała, ale tylko powiem, że od 8 maja możemy wcielić się w kultowe mamuśki ze znanych seriali. No bo tak, mamy Lois Griffin z Family Guy, Peggy Hill z King of the Hill czy Linda Belcher z Bob's Burger. I ukłon w stronę dnia mamy, moim zdaniem naprawdę bardzo fajny, a skoro o tym mowa, to taki kindly reminder, że coś ładnego dla mamusi trzeba kupić. Pomysłu co prawda jeszcze nie mam, ale niech to będzie prosto z serducha. Już wy tam wiecie co wybrać. Lost Frequencies w Melo.

Alok Kali Zidaj, fiind să mic melodiu. 26 minut po 10, tak podkręcamy tempo w poniedziałek. Najgorszy dzień tygodnia i tak wiem, ja też się nie wyspałem. Jeżeli chcecie coś powiedzieć do poniedziałku, WhatsApp Meloradia, serdecznie zapraszam do nagrywania głosówek. Za te najbardziej ofensywne, może nawet skity Meloradia znajdę. Vintage Culture Gaps i Lost. Gramy to za chwilę.

Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do

0: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
2: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Gouda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco.

0: gorących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych

Sexy Stan w Melo Radio, 19 minut do 11. Grzesiek przed momentem na WhatsAppie Melo Radia wysyła wam pozdrowienia ze zdjęciami z porannego spaceru. Pozdro stary, trzymaj się ciepło. A jeżeli chodzi z kolei o to, co się dzieje na antenie Melo Radia, no to my wszyscy żyjemy tym, co będzie miało miejsce już niedługo. 31 lipca ruszamy do Kołobrzegu, no bo tam Sunrise Festival. 6 fantastycznych scen i ogrom niesamowitych producentów i doskonale wam znanych postaci ze świata muzycznego. No i wy, czyli ludzie, którzy będą tworzyć klimat na tym wyjątkowym wydarzeniu. I ja nie mogę się już doczekać, bo piszecie na WhatsAppie Melo Radia, że planujecie tam być, a ci, którzy planują się wybrać tam razem z nami, to słuchajcie uważnie Melo Radia, bo coś mi się wydaje, że po 18 w Idę w Melo będzie szansa zgarnąć bilety. A to jest Gordo i Reni Zonewald, Loco Loco. Reni też będzie na Sunrise'ie.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Jeżeli słuchacie tego numeru, to satysfakcja z dnia murowana. Panie redaktorze, pan popiera?
1: Ale że satysfakcję? Tak,
0: popieram.
1: Tak, jak najbardziej, jestem za.
0: Bardzo się cieszę. A co w newsach? Coś satysfakcjonującego?
1: A w newsach będziemy w dwóch miejscach w lesie, a po drodze zajrzymy do internetu.
0: No i super.
2: A już o 11:00 zagramy.
0: Felix Jen Cascada i Boy, You Turn Me. Z tym numerem startujemy punktualnie o 11:00, kiedy inni jeszcze będą gadać. Ale już będziemy grać, wiadomo.

0: Radio Warszawa. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po

0: proszę w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Po reklamie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: W Warszawie możemy spodziewać się dzisiaj pogody w kratkę. Jak zawsze będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i dzisiaj też synoptycy przewidują przelotne opady deszczu oraz to, że miejscami może nawet zagrzmieć. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc możecie tradycyjnie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro możemy spodziewać się znacznego ochłodzenia oraz tego, że wciąż miejscami może pokropić. Podobnie będzie także w środę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To są newsy Meloradia Warszawa.
1: Natalia Kuśmierz zaprasza.

0: zapraszam. Zaczynamy od niepokojącego zjawiska w potoku Służewieckim. Na powierzchni wody pojawiły się brązowe osady. Są one podobno efektem procesów beztlenowych zachodzących na dnie. Sprawą zajmują się już Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Już 12 lat trwa za to remont sali kongresowej. Gotowa jest jedynie znajdująca się na stropie rozeta w kształcie słońca. Głównym problemem okazała się konieczność usunięcia blisko 1500 ton azbestu, mówi Piotr Łosiak z pionu technicznego w Pałacu Kultury i Nauki.
1: Z mojej perspektywy ten remont trwa od listopada 2023. Planujemy zakończenie tych wszystkich prac na przełomie roku 2027-2028.
0: Całkowity koszt remontu może wynieść 500 milionów złotych. Na koniec jeszcze ciekawostka. 4 pisklęta mandarynki wpadły do studzienki ściekowej. Na szczęście uwolnili je pracownicy zarządu zieleni i strażnicy z ekopatrolu. Wraz z matką i resztą rodzeństwa zostały przewiezione do ptasiego azylu. Za godzinę powiem za to więcej o rozbudowie 2 parkingów Parkuj i Jedź w stolicy.
2: Minuta do 11. Newsy Melo Radio i Marcin Sikora.
3: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Wczoraj przeczesali około 350 hektarów lasu. Pożar, który wybuchł w miniony wtorek, jest opanowany, ale akcja trwa. Teraz problemy z dostępem do profilu zaufanego. Poinformowało o nich Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zalecił korzystanie z innych form autoryzacji, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel. Głębokiej reformy prawa łowieckiego domagają się Zieloni. Gotowy jest projekt ustawy w tej sprawie. Wśród proponowanych zmian jest m.in. odsunięcie polowań od zabudowy i likwidacja tzw. polowań dewizowych, mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
4: To były po prostu polowania, gdzie za dewizy, za dolary klienci zagraniczni mogli kupować u nas w kraju możliwość, usługę zabijania zwierząt. Ustrój się zmienił, a polowania dewizowe, komercyjne mamy nadal.
3: Trzeba zebrać teraz 100 tysięcy podpisów.
2: Na zegarach 11. Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy nowy dzień i nowe przygody. Felix Jenka Skada, Boy You Turn Me. Życzę

Anny Ma, Georgie Beautiful w Melo Radio. 16 minut po 11, podkręcamy tempo. A dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia. No i róbmy coś z tym. Mam taki challenge, który może uda się wcielić w życie nie tylko dzisiaj, ale i tak naprawdę w ogóle codziennie. No bo warto wywalać śmieci do kosza, a nie dookoła tak naprawdę. Generalnie mam wrażenie, że i tak nasza świadomość w tej materii mocno urosła, ale nadal widać osoby, które mają to w... No wiecie gdzie. No i fakt tego, że trafimy już do właściwego kubła, to jest tak naprawdę taki buścik trochę dla planety. I nawet myślę sobie, że wiecie co? Coś takiego można śmiało na Instastory wrzucić, nawet jakieś krótkie nagranie, jak wywalacie jakieś śmieci, wtedy więcej osób sobie w ogóle przypomni o tym, no i może zaczniemy jakiś dobry trend. Nie wiem, planeta tego potrzebuje, może byłoby warto. Two Time, Steve Aoki, Mitch Vegas, już teraz w Melo.

0: Another i Talk to You w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się bardzo sympatyczna dziewczyna, Carla Fernandez i Co jeśli, a to w remiksie McFly'a, ale to nie koniec, nie zatrzymujemy się, bo będzie jeszcze Armin van Buuren i In and Out of Love i wiem, że do tego numeru lubicie robić głośniej. Będzie już za moment.
1: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie. Podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, pancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
20: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: O reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
21: Co to jest Rage Quit?
22: Co?
23: Nie mam pojęcia.
22: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
21: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Melo Radio. Codziennie od 14 do 18.
22: Iga Dudziuk.
21: Mikołaj Kujawnicki.

0: chwilę na wychillowanie. Carla Fernandez i Co jeśli? John McFly, to jego remix. Bardzo ładna wersja tego sztosa. No, a my podkręcamy tempo i zaczynamy nowy tydzień. Słuchajcie, można go zacząć w bardzo prosty sposób, z uśmiechem na twarzy. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam dacie znać, na co chcielibyście wydać 200 zł w szybkiej kasie.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No, okazja do dobrego melo. Zdecydowanie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, dawajcie znać, no i czekamy na was, bo hajs stygnie.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora już w studiu, siemano.
1: No hej, jestem.
0: Co tam w newsach?
1: Będą burze.
0: Burze?
1: Dziś po południu. Aha. Prawie w całej Polsce.
0: Okej, sprawdzimy dokładnie co i jak w newsach Melo Radia.
2: A już o 12 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon i I Run.

0: po wakacjach albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Pogoda.
11: Chmury na przemianę ze słońcem oraz możliwe przelotne opady deszczu, a nawet miejscami burze. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w stolicy. Termometry pokażą maksymalnie około 23 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niestety niskie. Jutro możemy spodziewać się znacznego ochłodzenia oraz tego, że wciąż może padać. Ten deszcz ma z nami zostać przynajmniej do środy, a ze względu na suszę to oby padało jak najdłużej.
10: To są newsy Meloradia Warszawa.
11: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W stolicy rozbudowane zostaną parkingi Parku i Jedź. Jeden w Rembertowie przy ulicy Cyrulików. Kolejny powstanie przy stacji metra Brudno. Obie inwestycje mają być wyposażone w zieleń, panele fotowoltaiczne i miejsca do ładowania pojazdów elektrycznych. A skoro o nowościach mowa, to na lotnisku Chopina pojawią się najnowocześniejsze skanery 3D. Dzięki nim będzie możliwa szybsza odprawa bez otwierania bagażu, mówi reporterowi Piotrowi Gawrońskiemu Piotr Rudzki z lotniska Chopina.
12: Nie musi pan swojego laptopa wyciągać, nie musi pan wyciągać swojego Kindla, nie musi pan wyciągać swojego telefonu. To wszystko przechodzi bez problemu.
13: A człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze?
12: Człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze. Oczywiście w przyszłości, i to też niedalekiej, będziemy wymieniać i będziemy dodawać body skanery.
11: W czerwcu mają być gotowe 3 takie urządzenia. Zaglądamy jeszcze na Żoliborz. Tam skwer przy ulicy Śmiałej otrzymał imię Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, wybitnego historyka i

0: Czarodziejów Warszawy. Podczas uroczystości odsłonięto także poświęconą mu tablicę.
1: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alert pierwszego stopnia od 14 obejmie prawie całą Polskę, bez województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego. Prędkość wiatru wyniesie do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy też drobny grad. Dramatyczny wypadek podczas meczu żużlowego w Wielkopolsce. 19-letni zawodnik Patryk Budniak przeleciał przez bandę i uderzył w ogrodzenie. Jest w ciężkim stanie. Przeszedł operację złamanego kręgosłupa, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: Policjanci zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli ich monitoring.
2: Sprawą zajmuje się prokuratura. Tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. Pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1 i wygrali finałową rywalizację play-off 3-2.
1: Siemanko, mamy 12. Dajcie znać, co u was, jak mija wasz poniedziałek. WhatsApp Meloradia, tam nie znajdziecie, a naszego WhatsAppa na meloradio.pl. A z tej strony...

Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 14 minut po 12. Ciało potrafi wiele powiedzieć. A ja znalazłem w sieci rzeczy, które najbardziej podnoszą nasze rachunki w domach. Co mamy na liście? Słuchajcie, mowa o rachunkach za prąd i tutaj kłania się uwaga. Suszarka bębnowa, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna i pralka. No i tak, wiadomo, że są to rzeczy, z których no nie zrezygnujemy, no bo nie będziemy prać w rzece. Ale są inne rozwiązania, na przykład pewnie macie część urządzeń włączonych w tryb tak zwany standby. No i wiecie, to można wyłączyć, to już macie pierwszą oszczędność, tak? Tu ekspert też mówi, że gotowanie z przykrytymi garnkami może pomóc, a odnośnie lodówki to na przykład rozmrażanie zamrażarki na pewno też się przyda. No i coś ode mnie, ładowarki z kontaktów też odłączajcie. Wiem, że niektóre działają tylko, gdy wykryją telefon, ale są i takie, które tego nie mają, dlatego w razie czego lepiej odłączyć. A my gramy teraz w Melo Radio, Lordly.

Oscar Metcalf i Sweet Nothings w Melo Radio. Podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze spotkamy się ze Skutkerem, który też będzie na Sunrise Festival, tak jak my i wy. Zdało się kansonki, jestem mega ciekawy, czy zagra to na żywo, ale mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie. Do tego bryska i odbicie.

0: to promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Wieczorami.
10: Idę w Melo.
11: I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

Scooter i The Logical Song. Przypominam, ze skuterem widzimy się na Sunrise Festival. 16 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i ja też przypominam o kolejnej kluczowej sprawie, no bo szybka kasa jest do zgarnięcia. 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Także nie czekajcie, od razu wbijajcie z tematem i dajcie znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, na co przede wszystkim byście chcieli wydać te pieniądze, no bo bez tego będzie trudno. A tak jak napiszecie i trochę zaszalejecie, no to my do was oddzwonimy, a później wy zgarniecie siano i wszyscy są zadowoleni.

0: James High, Pipi Mine, to jest Melo. 8 minut do 13, podkręcamy tempo, a ze mną Ula Harciarak.
1: Cześć. No i będą newsy, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw, które już od jutra, i o tym, jak AI pomaga w rekrutacji.
0: O, no to przekonajmy się, co tam nowego w branży.
2: A już od 13 zagramy.
0: Nasz ziomek, czyli Andy Dusty z Okuria. Zakuria startuje punktualnie o 13, także też musicie być i już szykujcie się do tego, żeby zrobić głośniej.

0: 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie

0: Już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
0: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
0: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%. Drugie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Ej, ale co się działo?
18: Cały czas tłukło.
19: Ale gdzie tłukło?
18: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
17: Ale jak to brzmiało? No i?
18: Ani spać, ani się położyć.
20: No jak co? Wstawać.
21: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
22: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
23: Waldek.
24: Marcin.
25: I Daria.
26: I to nie było.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Na początek nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 zł. Polscy medaliści olimpijscy wciąż czekają na pieniądze za zdobyte medale. Tak obiecał im Polski Komitet Olimpijski, a jego prezes po prostu zawiódł, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
3: Bardzo źle świadczy o decyzjach podejmowanych przez prezesa Polski.

0: Jego Komitetu Olimpijskiego.
1: Nagrody miały zostać wypłacone w formie tokenów w ramach współpracy z Zonda Krypto. Sztuczna inteligencja pomaga w rekrutacji. Według badania Pracuj.pl aż 48% kandydatów użyło AI w procesie rekrutacyjnym, a większość rekruterów to akceptuje.
2: No to ładnie. To ja zawsze sam CV robiłem. No. Co za czasy.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Nie no, gratuluję wam nowoczesności. Nie, to nie jest tak, że wam zazdroszczę. Nie, nie, to w ogóle
1: Boomer.
2: Nie działa. Siema, Adi jestem. Naprawdę, ja nie, jeszcze nie mam 30 lat nawet, okej? Okay?

0: wszystkich motoryzacyjnych świrów. Gibbs, Dope Hubs, For Money i Win. 15 minut po 13. Gramy to w Melo Radio. Podkręcamy tempo. I w międzyczasie sprawdzamy, jak wasz poniedziałek. Na WhatsAppie Melo Radio dajecie znać. Siemanko.
1: Siema Melo Radio. No to ja już byłem w sklepie na zakupach. Nice. No i teraz siedzę sobie w domku, słucham sobie radia. No mam nadzieję, że będzie fajnie, mimo że zapowiadają u mnie burze. Właściwie to w całej Wielkopolsce zapowiadają burze, ale mam nadzieję, że będzie super.
0: Stary, będzie pięknie, to na pewno, chociaż tymi burzami faktycznie uważajcie na siebie, bo nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce może być burzowo, dlatego ostrożnie.

0: Sony Fotero i Crystal, My Lovin w Melo Radio. 28 minut po godzinie 13. Mało osób o tym wie, ale Sony Fotera na samym początku to się facet trochę interesował bardziej rapem i hip-hopem aniżeli taką elektroniką. Ale jak widać, zmieniła mu się nieco perspektywa. Philip George, Wish You Were Mine, już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Rick Fight. Co to jest Rage Quit?
1: Co?
2: Nie mam pojęcia.
1: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
0: Pojedynek płci w każdy piątek. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
1: Iga Dudziuk.
0: Mikołaj Kujawnicki. Autopromocja. Reklama.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
0: Po reklamie.

0: facet, który często podczas swoich setów widziany był w czapce. Philip George, Wish You Were Mine w Meloradio. A razem ze mną facet, który nie jest w czapce, ale jest po urlopie.
1: Siemanko.
2: Siemano.
0: Odpocząłeś trochę?
1: No tak właśnie nie za bardzo.
0: Ale to co, za długo było?
1: A może no właśnie za długo,
2: jak na Iranie, nie?
1: Bo się człowiek rozleniwia.
0: To był piękny, pamiętny klasyk polskiego internetu. A tak serio, to co robisz podczas urlopu?
1: A wiesz co, no z przyjaciółmi naszymi zresztą się widziałem. Mnie przeorali po Wałbrzychu. Świetnie. Więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Wałbrzycha. Zróbcie hałas na WhatsAppie.
0: Widać, że odpoczął. To naprawdę niecodzienna sytuacja. Thomas Gray, Rumors.

0: podobna muzyka była w Tekenie 2, jak się wybierało postać do walki. A teraz ja mogę wybrać ulubionego bohatera bohaterka? Bądź bohaterkę. Siemano, Iga i Mikołaj.
1: Mikołaj już tutaj, przytuliliśmy się i się cieszymy.
0: To prawda. Wszyscy są zadowoleni, bardzo się cieszę. Spytałem Mikołaja o to, co robił na urlopie. Wiesz, co robił?
1: Kupił samochód?
0: Tak.
2: No i teraz Urząd Skarbowy o tym wie, dzięki.
3: A już o 14 zagramy
2: Good Boys Hideaway, Die Albi. Dwa tygodnie nie było, już zapomniałem, nie? O naszych schematach.
0: Ile pali?
2: No, ale właśnie bardzo niedużo.
0: No i to jest super.
2: Poniżej 6 w trasie.
0: Gratulacje! Dzięki.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
11: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
12: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
13: Prokuratura reaguje na wyjazd Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Chce sprawdzić, czy ktoś pomagał mu w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Wypadek żużlowca w Gnieźnie. 18-latek wypadł z toru i jest w ciężkim stanie. Klub Patryka uruchomił zbiórkę na jego leczenie. A ruszyły egzaminy 8-klasistów. Dziś był test z języka polskiego. Jak poszło, mówią uczniowie w Poznaniu.
14: 60-70%?
15: Ja liczę na 90%, ale nie wiem, czy uda się.
16: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70%.
13: A jutro egzamin z matematyki.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No wreszcie, jak mi brakowało tego powitania. Cały czas
2: back.
1: Się myliłam, wiesz, cały czas.
2: No to miło, fajnie, że o mnie myślałaś. Ja też o tobie myślałam.
1: Ojejku, i wiesz, o czym jeszcze myślałam?
2: No.
1: Że nie mogłam z tobą zrealizować Tańca z Gwiazdami w zeszłym tygodniu.
2: No wiem, a teraz był przecież wielki finał i byłaś zresztą na własne oczy widziałaś, co tam się działo.
1: Więc chyba porozmawiamy o tym.
2: No na pewno, trzeba to podsumować w końcu.
1: Dokładnie. Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.

0: Sigma, Nobody to Love. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Przyszła wiadomość z życzeniami imieninowymi.
1: No. Tak mi chyba nie spodobała ci się, co?
0: Znaczy, miłe, ale czemu ciociu? Czy jestem taka stara? To Mikołaj jest stary, co żeby się pomyliło?
1: Nie, nie, ja jestem młody duchem cały czas i ciałem zresztą też. Proszę nie, no, mnie nie szkalować.
0: Kocham was wszystkich i dlatego porozmawiamy o pieniądzach.
1: Tak, no bo imieniny, ślub czy chrzest, znowu płacze ktoś, jak to kiedyś śpiewał Jacek Laskowski. A płacze się, bo to są drogie rzeczy.
0: No właśnie, a jak mam imieniny, to dostanę od ciebie pieniądze?
1: Wiesz co, ja muszę do łazienki iść.
0: Pa.

0: Lizo, Weekend. Moi drodzy, nie opłaca się mieć przyjaciół, bo jeżeli oni się hajtną, to trzeba dać dużo do koperty.
1: No niestety, w lutym czeka mnie to wyzwanie, że trzeba będzie coś tam włożyć, a podobno ponad połowa Polaków wkłada do kopert, nie tylko na śluby, ale też na komunię, coraz więcej pieniędzy, no bo to wszystko drożeje zwyczajnie.
0: No tak, ale uważam, że 1000 czy 1500 zł to jest naprawdę dużo.
1: No to jest masakrycznie dużo. To ja wkładam 300.
0: O, to
1: ale dawno nie byłem, to jeszcze było przed inflacją.
0: Ale jeżeli chcecie takie dofinansowanie delikatne od Meloradia, to śmiało, meloradio.pl, szybka kasa.

0: Robin Schulz, One with the Wolves, podkręcamy tempo w Meloradiu i podkręcamy tempo na parkiecie tańca z gwiazdami, bo my co tydzień z Mikołajem, co tydzień przeżywamy to, żebyście wy nie musieli.
1: No niestety teraz nie będziemy mieli czego oglądać, ponieważ program już się zakończył. A gdzie jest tytyrytyty?
0: A przepraszam.
1: Tytyrytyty. Zrobimy pocztowo na razie. Wielki finał wygrał człowiek, którego w sumie spodziewaliśmy się zobaczyć na miejscu zwycięzcy.
0: Tak, jest to Gamu, chociaż uważam, że Piotr Kędzierski wisi mi pieniądze, bo obstawiałam, że to on wygra, on sam na własne życzenie.
1: Sam zrezygnował, faktycznie. No, rzeczywiście, nie chodaje teraz.
0: Tak, ja obstawiałam go i jestem przekonana, że on byłby w finale i być może by wygrał.
1: Natomiast widziałem to już na urlopie, widziałem oczywiście, jak zrezygnował i no, muszę powiedzieć, że bardzo ładnie się Piotrek zachował.
0: Mhm. Ale
1: no,
0: Gamu.
1: Chyba wiedział, że trochę jest zbyt sztywny.
0: Sztywniutko, ale Gamu, jak on wygląda.
1: No, już od pierwszego odcinka widać było, że on wystaje ponad resztę. Chociaż Sebastian Fabiański też oczywiście dawał radę.
0: Dawał radę i wydaje mi się, że jest mu troszkę przykro, że przegrał.
1: No, nie dziwię się, bo miał naprawdę duże szanse, ale to jednak był ten pojedynek między nimi.
0: Finał był dobry i Magda dobrze i Paulina, naprawdę ciężko było, myślę, wybrać mistrza.
1: Ale w końcu jest Gamu Fal, mistrz tańca z gwiazdami. Tańczący gwiazdor. Przyniesie prezenty w następne święta. Będzie ten licznym krokiem wchodził pod waszą choinkę.
0: Bardzo dobrze.

0: Mikołaj, a wiesz, że można kupić słońce?
1: Jest na sprzedaż?
0: Znaczy już chyba nie, bo pewna turecka przedsiębiorczyni kupiła sobie słońce.
1: Co? Jak to?
0: No właśnie, o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.
1: No, muszę się dowiedzieć jakichś szczegółów, bo coś mi tu nie gra.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
2: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słońce świeci nad nami, Inside the Lines w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Cieszcie się z tego słońca, bo być może to nie potrwa długo. Tak trochę was nastraszyłam.
1: Bo trzeba będzie płacić za słońce. Za korzystanie słońca trzeba płacić.
0: Tak, jest to taka pewna odklejona pani, której wydaje się, że kupiła słońce. Normalnie rzekomo podpisała akt notarialny i ona uważa, że my powinniśmy jej płacić za użytkowanie.
1: Dobrze, to ona w takim razie będzie płacić odszkodowania za suszę na przykład.
0: O.
1: Albo za to, że w zimie zachodzi szybciej słońce
0: słusznie,
1: i go nie ma.
0: Słusznie.
1: I ludzie mają niedobory witaminy D.
0: A mi się chce spać, bo jest ciemno dzisiaj w
1: właśnie.
0: Kraju.
1: No i gdzie jest to słońce? Kiedyś było, dzisiaj nie ma.
0: Ja jestem twoim słońcem największym. O, sama sobie nie wiem, czemu zrobiłam.

0: Awake Tonight, pięknie, Project Sia, David Guetta. A my mamy doskonałą wymówkę dla was, bo będzie brzydka pogoda, czyli można zostać w domu.
1: Będzie.
2: Oj, tam od razu brzydko.
1: Protesty do tej typiary od słońca.
0: Bo jakaś typiara kupiła słońce podobno.
2: Tak? Naprawdę? Nic nie wiem. O, no to
0: no bo to chyba w jej głowie.
2: Ale o tym nie będzie w newsach, będzie o pogodzie.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy, you turn me. Felix Jan i Kaskada. Będziemy tak śpiewać razem z wami już o 15:00 punktualnie.
2: Yay!
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
5: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie. A warto?
15: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super. No to jak dołączyć?
15: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie, a filet z piersi

0: 99 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Tej nocy może zrobić się burzowo, niespokojnie w pogodzie. Będzie między innymi na północy kraju. Lokalnie może padać nawet grad. Ukraińcy nie palą się do emigracji. 9 na 10 nie planuje wyjeżdżać z Ukrainy po zakończeniu wojny. Ale ci, którzy są w Polsce, coraz częściej myślą o stałym pobycie. Personal Service i Monika Banyś.
3: Wyższe zarobki i stabilna forma zatrudnienia to są te rzeczy, które mogłyby ich skłonić do rozważenia związania się z Polską na dłużej.
2: Zostać w Polsce chcą głównie osoby między 35 a 44 rokiem życia. Na koniec ambitne plany polskiego biegacza. Tomasz Sobania chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli to mu się uda, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona.
1: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i mamy niespodziankę dla was.
0: Będzie się działo wieczorami, ale co takiego się będzie działo i o co chodzi, to oczywiście wam zdradzimy za chwilę.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: bam.
1: Jonatas, Bryska, teraz zmieniamy klimat.
0: Albo nie.
2: Sexy papy, taki numer pojawił się w naszym studiu. Nie przez przypadek.
1: Dokładnie, porozmawiamy teraz o Mr. Papież Leon XIV.
2: Został wiralem papież. Wszystko dlatego, że ktoś zrobił mu zdjęcie, jak idzie w tych swoich papieskich, prawda, szatach, a pod spodem najacze ma na nogach.
1: No wygoda przede wszystkim, słuchajcie.
2: Swoje obuwie na pewno by pozostawił na brzegu, bo no przecież bym nie chciał zachlapać Jordanów, nie? You make me feel alive again.

0: ale podkręciliśmy tempo L'Amour Toujours w Meloradiu, a teraz nowość w sumie.
1: Sunrise on Air w Meloradiu. Sunrise on Air to jest nowy program na antenie Melo, który startuje już w najbliższy piątek. W Biforze przed Dobrym Melo będzie godzina wypełniona właśnie muzyką znaną ze scen Sunrise Festiwalu.
0: Będą też różne ciekawostki o artystach, którzy występują na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: No i o samym festiwalu też, jakby ktoś z was jeszcze nigdy nie był, a chcielibyście poznać długą i bogatą zresztą historię tej imprezy, to będzie do tego okazja właśnie w najbliższy piątek. No i będą też najważniejsze bilety do zgarnięcia.
0: Jeżeli chcecie się pojawić, przeżyć to razem z nami, bawić się wśród największych gwiazd muzyki techno, no to słuchajcie uważnie. Sunrise on Air.
1: Piątek, 21 punktualnie.
0: Zapiszcie sobie tę datę. Sunrise on Air w Meloradio.

0: prawie jakbyśmy byli we Włoszech na wakacjach. Talk to you, tak podkręcamy tempo. Moglibyśmy gdzieś pojechać, wiesz?
1: Na wakacje? Ja byłem przed chwilą.
0: To jeszcze jedno.
1: Myślisz, że dostanę drugi urlop?
0: Szefie! Nie.
1: Ale tym razem wspólny.
0: O, świetnie. A propos wspólnych rzeczy, wiesz, czego nie warto robić?
1: Pisać do byłych?
0: To raz, a dwa, w ogóle utrzymywać z nimi kontakt.
1: No, wydaje się to być oczywiste, ale powody mogą was zaskoczyć.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
5: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, pancake nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl. SkiTeam.
0: O reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Jan Kleosia, Jonatan, Noc Aniołów w Meloradiu.
1: Noc Aniołów, wszyscy wychodzą na patrol.
0: Z sobą jesteś?
2: Pewnie.
0: A czy masz kontakt z byłą?
2: Nie. A czy ty masz kontakt na przykład z byłym współprowadzącym?
0: Mam.
2: No to Iga, wiesz co, ja chyba śpię u mamy dzisiaj. Przemyślę sobie pewne kwestie.
0: Ale czemu?
2: No bo nie można tak, to jest w ogóle złe dla twojej psychiki, tak trzymać kontakt.
0: Dla mojej czy dla twojej?
2: Dla mojej też, ale dla twojej również, bo to się okazuje, że potem występuje tak zwany kac moralny.
0: Ja nie mam kaca.
2: Czyli nie masz wstydu po prostu. Dobrze
0: no tak.
2: Wiedzieć.
0: Przecież mam dzisiaj na koszulce pupę wieniawy.

0: jest to mój faworyt. Magnetic Bausa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Jeżeli wam brakuje słońca, no to jesteśmy.
1: Ale nam też trzeba płacić za to słońce?
0: Nie.
1: Ja wiem, że to jest motyw przewodni, dzisiaj się przewija przez program, bo kobieta w Turcji kupiła słońce podobno.
0: Znaczy w swojej głowie prawdopodobnie.
1: Tak. Mhm.
0: A w newsach Meloradia będzie o festiwalach techno.
1: O! To coś nam znanego.
2: Już o 16 zagramy.
1: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja.
3: Wieczorami
2: idę w Melo
3: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie,

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.

0: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Co jest grane w Warszawie?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji stand-upu. Jutro będziecie mogli wybrać się na występ Michała Lei. Komik zaprezentuje swój program 1991, gdzie zdradzi tematy, których unikał od lat. To podróż od trudnych wspomnień z dzieciństwa po niepewność dorosłego życia. Start o godzinie 19 w Terminalu Kultury Gocław. Również jutro szykuje się chillout party w SGH. Przewidziano kino plenerowe, grilla i zimne napoje oraz strefę planszówek. To wszystko na terenie ogrodów rektorskich uczelni. Początek zaplanowano o godzinie 16, a wstęp jest wolny. Szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci. Na koniec jeszcze sportowa propozycja. Będziecie mogli wybrać się też na wtorek z jogą na Stadionie Narodowym. To cykl bezpłatnych zajęć, które wzmacniają ciało i wyciszają umysł. Aby w nich uczestniczyć, trzeba się wcześniej zapisać przez formularz, który znajdziecie w internecie. Początek o godzinie 18.30.
6: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
7: Ula Harciarek on the mic.
8: Prokuratura chce zwrócić się do Stanów Zjednoczonych z pytaniem, czy Zbigniewowi Ziobrze wydano wizy i na jakiej podstawie prawnej, mówi prokurator Przemysław Nowak.
9: Zbigniew Ziobro od wielu miesięcy nie ma paszportu, więc jedno jest pewne, na zasadach ogólnych do Stanów Zjednoczonych dostać się na pewno nie dostał.
8: Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Teraz Eurowizja. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować konkursu, a powodem jest udział Izraela. Finał Eurowizji już w sobotę. No to jeszcze najnowsze wieści o hitowym serialu Rozdzielenie. Zdjęcia do trzeciego sezonu mają ruszyć jeszcze tego lata, zdradził Adam Scott, który gra główną rolę, ale nie chciał nic powiedzieć o fabule.
7: Kojarzycie polskich Beckhamów?
6: No raczej. Kiedyś to było. Kiedyś to byli czasy, teraz to nie ma czasów.
7: Doda i Majdan. O tym pogadamy. Iga Mikołaj, hej!

0: Rio, Shine On w Meloradiu, tak się podkręca tempo. A wczoraj urodziny miał Radosław Majdan.
1: On kiedyś błyszczał na bramce. I nie tylko na bramce, bo poza nią też, bo przecież był w słynnym związku z Dodą i to była taka pierwsza para polskiego show biznesu.
0: A jaki teledysk nagi prawie, że nakręcili.
1: No i nawet też piosenka raperska powstała na ich temat. Nie wiesz kim być, bądź sobą, nie? Nie Majdanem i nie Dodą.
0: Nie wiem.
1: To była grupa operacyjna.
0: A dobrze, bo jestem po prostu młoda.
1: Ale Radosław Majdan jest też znany ze swoich eksperckich wypowiedzi.
0: No to posłuchajmy.
2: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kurwa kopał z 3 razy, nie? I on kurwa, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go kurwa, wiesz, ten przeaktorzył.
1: Wow. I ja takie wypowiedzi właśnie lubię.

0: o 18 po 17. Szybka kasa. Ja to bym pojechała na jakieś wakacje, bo Paweł ma takie plany, dlatego do niego dzwonimy, zgłosił się po szybką kasę, ma 5 sygnałów na odebranie telefonu.
1: No i musimy go podpytać, bo cel jego podróży jest taki dwuznaczny. No jedni tam lecą na wakacje, a inni w innym celu.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Paweł, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
2: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Pablito, ja lubię łysych, czy ty jesteś łysy?
2: Nie. Nie.
1: Czyli ta podróż do Turcji to jednak czysta przyjemność dla ciebie.
2: Znaczy, mam za kola.
0: O nie. Proszę.
1: Oj, no to
2: ale
1: jest...
2: zęby ładne, więc zębów nie będę robił.
1: O, no to dobrze, bardzo dobrze.
0: To będzie taniej, nie? Paweł, na co potrzebujesz 200 zł od Meloradia?
2: Wiecie co, mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
0: Super.
2: Tak, i takie są plany.
0: Już?
2: Jakąś taką większą, bo wyjazd jest pojutrze.
0: A, Pablito. Tak,
1: no to skoro wyjazd pojutrze, to już za chwilę możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, a potem śmigać po walizkę.
2: Świetnie, dziękuję bardzo. Tak zrobię.
0: To my ci dziękujemy. Szybka kasa od Meloradia. Hey, Sam Felt.

0: A teraz wyobraźcie sobie, że do tego kawałka sobie bansujecie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Czujesz to?
1: O, więc nie dość, że dobra muza, to jeszcze nad morzem, w środku lata. No czy może być lepiej? Iga, czy może być lepiej?
0: Nie może być. Sony Fodera na białej scenie wystąpi 31.
1: No raczej na white stage. Słuchajcie, Sunrise Festival. I będziemy was tam wysyłać. Słuchajcie Meloradia cały czas, bo bilety są do zgarnięcia.
0: Aż mi się gorąco zrobiło.

0: 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Duncake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Mamo, one latają wszędzie.
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Bella ciao, el profesor Użel, tak po włosku. A Jamal jest skąd?
1: Z Hiszpanii.
0: Ach, to ten taki...
1: To ten, co w Barcelonie gra, tak? Tak, tak. No właśnie było El Clasico. Barcelona świętuje mistrzostwo Hiszpanii.
0: Super.
1: No i tam na tym meczu pojawiła się Olivia Rodrigo.
0: Znana bardzo piosenkarka. Czy oni mają romans?
1: No właśnie teraz pojawiły się takie plotki, bo Jamal tak do niej podbiegł, nie? Całuska sprzedał w policzek, razem sobie zrobili zdjęcie. Ale ja myślę, że ona nie leci na niego dlatego, że on jest piłkarzem, tylko dlatego, że był na streamie Łatwogęga.
0: Ej, mądre. Albo dlatego, że ma kasę. No jedno z dwóch.
1: No tak.

0: Jak mi ta nowość siada,
1: jakie tu bęgery w ogóle wjechały, jak mnie nie było.
2: Ale widzisz? Ten Calvin jest cudowny. No. Mm-hmm.
0: I w wakacji myślisz?
2: No, oczywiście, że tak. A. Co nie wypuści, to brzmi cudownie.
0: To on!
2: No i on będzie prowadził program po 18. A Iga już idzie.
0: Chciałam.
2: Bo Iga już tak wymachuje rękami.
1: Ona drepcze nogami, myśląc o biletach na Sunrise.
2: No będą. A będą ją też bilety dla fanów latania.
0: Naprawdę?
2: Tak, ale jeszcze nie powiem. Na co słuchajcie uważnie, to już po 18.
3: A już o 18 zagramy
2: Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, Think About Us.

0: niska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
8: I na początek dobre newsy dla kierowców. Ceny maksymalne paliw jutro będą niższe niż dziś. We wtorek litr za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30, a za litr oleju napędowego 6,93. Oskarżony o próbę zamachu na Donalda Trumpa nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. Do strzelaniny doszło ponad 2 tygodnie temu w Waszyngtonie. No a teraz pogoda. Szykuje się burzowy wieczór. Właściwie w całym kraju, ostrzega Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
8: No i zrobi się chłodniej, ale będzie cieplej w weekend.
7: O, proszę bardzo. Pozytywna informacja, czekamy. Ale my się jako naród na burzy znamy. Przecież my z tępem pioruna uciekamy do domu z pracy, co nie?
8: Tak, to prawda.

0: idę w melo.
1: A na sam początek naszego spotkania mam naprawdę piorunujące rzeczy. All the Time, Jonesamity i The Chainsmokers. Ten numer na pewno zagram za kilka chwil. Będzie też Lamber i jej ostatni most. Zaczynamy od tria Sony for the Radio, D i Poppy Bascom, Tough Think About Us. No i też będę miał coś dla fanów dobrych imprez, latania, no wszystkiego, co tylko sobie zażyczycie. Tak poniedziałek to można kończyć. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Jonesami. To DJ Smoker Seals i to All The Time w Melo. Tak podkręcamy tempo. 18.10 na zegarach. A za chwilę będę miał coś dla miłośników latania. A teraz Dennis Lloyd.

0: Witamy w Saint-Tropez, DJ Antua i Kalina w Melo, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wy już w locie, takim metaforycznym oczywiście, do domu. No a latać to można, no nie tylko samolotem, można też unosić się w powietrzu samemu. To w takiej specjalnej tubie, ja to przeżyłem w piątek, no i muszę przyznać, było to naprawdę niesamowite doświadczenie. Szczególnie, że byłem tam z mistrzynią świata w skydivingu, Maja Kuczyńska, tak się ona nazywa. No i sobie trochę pogadaliśmy, między innymi o właśnie tym lataniu. No i zapytałem, czy z tym może zmienić się każdy. Posłuchajcie, co Maja odpowiedziała.
1: Jak najbardziej. Na początku szczególnie trzeba się nauczyć od samego początku, tak samo jakby się uczyło dziecka chodzić, dlatego że nikt nie umie po prostu od początku poruszać się w takim powietrzu, takim strumieniu powietrza, więc na początku się ma instruktora, który wszystko tłumaczy i po jakimś czasie można tam kontynuować, jeśli się chce. A jak się nie chce, to można po prostu sobie wejść na 3 minuty i zrobić taki experience, który jest bardziej podobny do rollercoastera.
0: No więc jak słyszycie, warto takiego lotu spróbować. Instruktorzy też będą dla was. No ja mam takie dwie pojedyncze wlotki na takie latanie. Możecie je wykorzystać we Flyspot w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu czy Warszawie. No a żeby je zgarnąć, no to dajcie mi znać na WhatsAppie, dlaczego to właśnie wy powinniście sobie tak polatać. Czekam na naprawdę kreatywne odpowiedzi. Przekonajcie mnie, że powinienem wybrać właśnie was. Dwie osoby wygrają. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Mine. Nowość od Jamesa Hype'a na playliście Meloradia, no bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. 26 minut po 18. Tu pychu, siemano, na tej godzinie powiem wam jeszcze o pociągu, który będzie pędził pod wodą.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
6: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, Duncake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Po reklamie.

Lucas Miracle. To Fragma, kultowa sprawa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 19. Chiny idą po rekord. Właśnie czytam, że Chińczycy planują najdłuższy podwodny supertunel, w którym mają jeździć pociągi, to nawet z prędkością do 250 km na godzinę. Ten tunel ma mieć 123 km, no a jego budowa zająć się około 10-15 lat. No ale są też minusy. No podobno złośliwi mówią, że konduktorami w tych pociągach, które tam będą jeździć, no to będą SpongeBob, Kęciastoporty i Rybka Nemo. Melo!

0: numer, który wrócił do nas po 14 latach od daty wydania, no i staje się hitem na całym świecie, w Polsce również i w Meloradiu też. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak gramy jeszcze przed 19, a po 19 będę miał między innymi wlotki na Sunrise Festival i dużo dobrego grania.
1: A już o 19 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
0: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 19:00, słuchacie Melo Radia i to jest wasz najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. A dlaczego? No mam kilka powodów. Vintage Culture i Lost, ten numer wam na pewno zagram, będzie Alan Walker i Fire, zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It, a w tej godzinie ktoś z was wygra wlotki na Sunrise Festival, więc warto być z Melo Radiem blisko. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

numer dobrze wchodzi w samochodzie. Lost to Vintage Culture w Melo Radio, 8 minut po 19. A ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, więc uważnie słuchajcie, Melo, to za chwilę się już wydarzy.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Juan is Tokedo. If only you w Meloradio. Ale klasyk. 17 minut po 19. Jesteście gotowi na imprezę?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I to może być naprawdę impreza waszego życia nad morzem, w środku lata, z najlepszymi DJ-ami na świecie. A mowa oczywiście o Sunrise Festival. To 3 dni naprawdę mocnej gry ze 6 scen. Mamy dla was wlotki na to wydarzenie, żebyście mogli przeżyć to razem z nami, z Meloradiem. Wlotki na ostatni dzień Sunrise Festival, 2 dzień sierpnia. Wtedy zagrają m.in. Afrojack, Hardwell, Oliver Heldens, no i masa innych artystów. A żeby zgarnąć podwójną wlotkę, podwójne zaproszenie właśnie na ten ostatni dzień Sunrise Festival, no to dajcie mi znać, na którego z DJ-ów grających 2 sierpnia czekacie najbardziej i dlaczego. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Festival. To oczywiście Afrojack, a z nim Sia i David Guetta, Awake Tonight.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie, tak a propos ostatniego dnia Sunrise Festival, drugiego dnia sierpnia, to miałem pytanie, na kogo wy najbardziej czekacie? Na którego z DJ-ów, kogo chcielibyście najbardziej usłyszeć? No i dlaczego? No i Norbasek się nagrał, no to dawaj.
2: To czekam za Hardwellem. Dlaczego? Bo tworzy niesamowity klimat i energię, którą ciężko jest podrobić innym DJ-om.
0: Oj, dokładnie tak. Na Afrojacka i Hardwella i w ogóle wszystkich innych tam, to zawsze, więc mega dobry wybór. No to Norbasku, szykuj się, podwójna wlotka na ostatni dzień Sunrise Festival. W tym momencie leci do ciebie, ale spokojnie, tych wlotek mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
2: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczynna natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

to dobrze buja. Monster, Lumix i Gabry Ponte w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 20 nam zostało. Pychu z tej strony, siemano. Jak pożyczać hajs, to słuchajcie tylko od niego. Ten gość przejął wszystkie koncerty w Polsce. Wójci i burmistrzowie to normalnie zabijają się o niego. A mowa oczywiście o Skolimie. No i właśnie czytam, że stawka za jego koncert to nawet 70 tysięcy złotych. A za cały rok występowania ma się zbliżyć do zarobienia prawie 40 milionów w PLN-ach. No dobrze, że przynajmniej na swojej stacji benzynowej nie ma takich cen.

0: pozdrowieniami dla całego Krakowa.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: Krakowski splin w Mela.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: To Trips i Robert Wiewióra.
1: Stanę wtedy na raz.
0: A za chwilę będzie 20 na zgarach.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
2: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where's my husband? I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. No i mam też nadzieję, że wy mi trochę na WhatsAppie po 20 pogadacie.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: Na zegarach już punktualnie 20, no i patrzcie, już prawie żegnamy ten poniedziałek. Do piątku już coraz bliżej, przymkniemy oko i zaraz on będzie. A ja do tego wam fajnie zagram. Meduza i Henry Camomile. Na pewno w tej godzinie będzie też Black Eyed Peas z hitem I Got a Feeling, a zaczynam od Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypatona. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

numer 2 ostatniego notowania 30 Meloradia, waszej listy hitów. Andy Dust i Harris to Zakaria, 15 minut po 20. Świetnie jest to numer, sprawdza się w każdej sytuacji. Słuchacie Meloradia, no właśnie, a gdzie go teraz słuchacie, przy jakiej sytuacji? Jestem mega ciekawy, gdzie się łapiemy o 20.15 w poniedziałek, czy to jest praca, dom, czy może samochód, a może mamy jakichś kierowców autobusów albo tramwajów, którzy jeżdżą razem z Meloradiem. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najlepsze głosówki będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. Czekam na głosowy, chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A to Calvin Harris, Alesso i Hearts Under Control. Meloradio.

0: w Tolaru, w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po 20 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. No a gdzie wy teraz właśnie Meloradia słuchacie? Nagrywacie głosówki na WhatsAppie. Kuba?
1: Ja to aktualnie na taksówce jeżdżę i zawsze was słucham. I przez to, że was słucham i takie dobre hity puszczacie, firmie mówią, żebym trochę zwolnił. Trochę za szybko tu w mieście.
0: O nie! Jest.
1: Pozdrawiam.
0: Kuba, byle zgodnie z ograniczeniami, no ale ja mam teraz numer do auta idealny. Kiedyś Above i Beyond, a teraz zupełna nowość od Dub Dogs. Kiedyś Blue Monday, a teraz How Does It Feel?

0: Fly Project w Melo. Toka Toka już za nami. A już w najbliższy piątek.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No właśnie, będzie nowy program na antenie Melo Radia, Sunrise on Air. To w ramach biforu przed dobrym Melo Playka będzie napchana artystami, którzy już w te wakacje zagrają dla was na Sunrise Festival. Będziemy mieli masę ciekawostek o tej imprezie, no i też ogólnie o muzyce EDM-owej. No fajnie będzie, wpadajcie w każdy piątek po godzinie 21. Warto to sobie zapisać, bo to będzie naprawdę mocny program. Wpadajcie na Sunrise on Air. A już teraz bardzo mocna nowość na playliście Melo. Anima i Liza, to Bad Angel.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.

0: Będzie dobrze, jak ma być. Joki i Sobel, ile lat w Melo jeszcze przed 21?
1: A już o 21 zagramy.
0: Gordo i Rainier Zunewelt, będzie Loco Loco. Ten numer już punktualnie o 21, a to już za chwilę się wydarza, a zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać. Punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na

0: lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę, każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno.

0: Wygraj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 21. Cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia z odpowiedzią, gdzie teraz Melo słuchacie. Za chwilę do nich wrócę, a teraz patrzę na to, co dzieje się w playliście. Za kilka chwil wpadnie Taylor Swift, będzie Doda. A zaczynamy od numeru Loco Loco, to Gordo i Rainier z Unewelt. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Oskar Meczkej i Sweet Nothings. Nowość na antenie Melo Radia, 14 minuty po 21 na zgarach. A gdzie wy teraz Melo słuchacie? Cały czas wysyłacie głosówki. Peter, co tam u ciebie?
1: Kierowcą tramwaju może nie jestem, ale kierowca busika z pogodnego Turku. Serdecznie pozdrawiam, walnijcie jakimś basem.
0: A nie ma sprawy, jak do busika, no to basem trzeba walnąć. A i bardzo proszę. Melo Radio! Klient mówi, klient ma. Armin van Buuren i Trevor Guthrie to This Is What It Feels Like. Hey, Wednik, Caitlin, Aragon i Hiram to za chwilę. You're

0: Scott i Priska, Tone the Move w Melo. Tak podkręcamy tempo, 29 minut po 21 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wystarczy, że wasz pomysł napiszecie nam na meloradio.pl. Tak zrobiła Ola, no i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Planuję grilla ze znajomymi na działce. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego.
0: No proszę, no to kasa się na pewno przydała. Meloradio.pl, tam się po nią zgłaszacie, 200 do wzięcia. A teraz do wzięcia nowość od Timiego Trumpeta, Franka Walkera i Johna Martina. All My Life, tak się nazywa ten numer i to jest prawdziwy sztos.

ale to jest przepotężny głos. Sally Goulding, Illenium, Don't Want Your Love w Melo Radio. Kręcamy tempo, 16 minut do 22 nam została. Wy pamiętajcie o tym, że przez ten cały tydzień możecie walczyć o to, żeby już w przyszłą sobotę, nie tą co będzie, tylko jeszcze przyszłą, pojawić się na koncercie Florajdy. No a to jest gość, który hitów ma naprawdę całą masę. No między innymi numer Good Feeling. No i żeby zdobyć wejściówki do, no właśnie, na podwójne wlotki na koncert Florajdy, to wystarczy, że ten dźwięk skończycie. Oh, sometimes I get a good feeling. No właśnie, takie najgłośniejsze musicie zrobić. No i kto wie, być może to właśnie wy będziecie na koncercie Florajdy. Meloradio.pl, tam zgłoszenia. No i już jutro kolejna osoba z was takie wejściówki zgarnie.

ale to jest fajny, ale to jest wakacyjny sztos. Magnetic i Bauza w Meloradiu. Tak gramy jeszcze przed 22. Ta już za chwilę wbije na wszystkie zegary w całej Polsce, a wy wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na ten numer. Jeżeli wam się on podoba, to będziemy wiedzieć, żeby grać go wam częściej. Bauza Magnetic się on nazywa. Fajnie, jakby skoczyło kilka oczek do góry w następnym notowaniu. A następne notowanie 30 Meloradia już w piątek po 18:00.

to promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: po drodze. Po drodze. Czyli Mbo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a będzie dzisiaj w nim kilka tematów. Na początek będzie o ważnej tramwajowej inwestycji, potem będzie o ciekawej ofercie Intercity, a na koniec będę dla Was miała krótką relację z piątych mistrzostw kierowców WTP, które odbyły się na autodromie Bemowo. Rywalizowali oczywiście kierowcy miejskich autobusów. Zapraszam.
0: Moto inwestycje.
1: Tramwaj do Dworca Zachodniego coraz bliżej. Po latach projektów, prac i opóźnień kilka dni temu połączono podziemny tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr z podziemiami Dworca Zachodniego. Ale zanim oczywiście wbito pierwsze łopaty, był pomysł i to wiele lat temu, o czym przypomniała przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.
2: Trzy kadencje temu przyszła do nas przedstawicielka Fundacji Ochota na Wolny Czas i przyszła z pomysłem budowy tramwaju na Dworzec Zachodni i opowiadała, że to jest fantastyczna inwestycja. I myśmy wtedy z panem Jarosławem Szostakowskim napisali interpelację w tej sprawie. Więc od tak niewielkich rzeczy nieraz się zaczyna wielka inwestycja.
1: Po latach projektowania, prac i różnych trudności prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdził datę oddania inwestycji do użytku mieszkańców, a ma to nastąpić jeszcze w tym roku.
3: Przebiliśmy tę ścianę. To wyjątkowy projekt. W sumie cała trasa liczy ponad 1,5 km długości, z czego pod ziemią 600 metrów. To pierwszy w Warszawie tego typu przystanek. Budowa zakończy się w czwartym kwartale tego roku. Wyruszy stąd linia numer 14, której pasażerowie dojadą do Placu Narutowicza, Politechniki i na Dolny Mokotów, a później oczywiście do miasteczka Wilanów. Bardzo się z tego cieszę, zwłaszcza z tego, że te nasze inwestycje są tak dobrze zsynchronizowane. Na tym oczywiście nie kończymy prac przy tej trasie. Tramwaj od Grójeckiej do Dworca Zachodniego, część olbrzymiej inwestycji, część z nich już funkcjonuje. Tramwaj na Wilanów, Rakowiecka, natomiast resztę w tej chwili projektujemy, budujemy.
1: To teraz trochę o szczegółach technicznych. Prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski.
4: Stoimy teraz w segmencie długości około 100 metrów, który będzie głównym peronem wymieniającym pasażerów między tramwajem a wyremontowanym Dworcem Zachodnim, do którego będzie można się łatwo dostać przez liczne schody ruchome widoczne za Państwa plecami. I tu będzie główny hub przesiadkowy w kierunku Ochoty, a dalej po ukończeniu odcinka przez pole Mokotowskie, Mokotowa i Wilanowa. Natomiast istotne jest to, że za Państwa plecami jest kolejny nieodkryty jeszcze segment, już zbudowany, w którym za parę lat w kolejnym etapie inwestycji puścimy tramwaj, przebijemy go aż do dzielnicy Wola, do ulicy Kasprzaka.
1: Tunel, który dotarł do Dworca Zachodniego z uwagi na gęstą zabudowę, nie mógł być drążony w tradycyjny sposób.
4: Ten tunel i jego sąsiad po drugiej stronie nie powstawały ani metodą górniczą, czyli drążeniem tarczy w ziemi, ani metodą odkrywkową. One powstawały metodą szczelinową, polegającą na tym, że najpierw w grunt wpuszczono betonowe ściany, potem wylano tuż pod powierzchnią ziemi strop, a potem wybierano ziemię z tej konstrukcji i dopiero potem lano płytę denną oraz wykonywano inne prace niezbędne do budowy tramwaju.
1: Tak jak słyszeliście, tramwaj do Dworca Zachodniego coraz bliżej. Po latach projektów, prac udało się kilka dni temu połączyć podziemny tunel tramwajowy pod Parkiem Pięciu Sióstr z podziemiami Dworca Zachodniego, a o szczegółach technicznych, tak jak słyszeliście, mówił prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski.
0: Warto wiedzieć.
1: A teraz będzie o nowej i ciekawej ofercie PKP Intercity, a mianowicie o pociągu nieśpiesznym. Jak czytamy na stronie przewoźnika, to wyjątkowy projekt kolejowy, bo jest inspirowany podróżami sprzed lat. Pierwszy taki pociąg wyruszył w połowie kwietnia, ale wciąż to nowość w ofercie PKP Intercity, o której nie każdy przecież wie. A jest to na pewno nie lada gratka dla miłośników kolei i miłośników historii, bo można się trochę cofnąć w czasie.
5: Justyna Moskalewicz-Derek, Biuro Prasowe PKP Intercity.
6: PKP Intercity zaprasza na pokład nieśpiesznego. Niezwykłego pociągu stworzonego w ramach projektu będącego dopełnieniem zbliżającego się 25-lecia przewoźnika. To sentymentalna podróż do lat 80. Pełna nostalgii wynikająca z zestawienia pociągu, w którym wykorzystane zostały lokomotywy w historycznych barwach oraz klasyczne wagony z oryginalnym wyposażeniem z lat 80., które wielu pasażerom przywołają najpiękniejsze wspomnienia z dawnych przejazdów. Na trasę wyjadą klasyczne, oliwkowe wagony pierwszej i drugiej klasy, oferujące około 200 miejsc siedzących w każdym kursie. Pieczołowitą rewitalizację przeprowadziła spółka PKP Intercity Remtrak w zakładach w Idzikowicach i w Warszawie, łącząc historyczny charakter z komfortem ówczesnych podróży. Na czele pociągu pojawią się prawdziwe legendy polskich torów. Unikatowa lokomotywa elektryczna EP0523 Czesio, kultowe siódemki, a także lokomotywy serii EP08 Świnka oraz EP09 Epoka. W wagonie barowym typu 113A królować będzie wars z menu inspirowanym dawnymi podróżami. Tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje przywołujące smak minionych dekad dopełnią atmosferę tej wyjątkowej wyprawy. Weekendowe kursy za każdym razem w innym kierunku pozwolą odkrywać kolejne regiony kraju w spokojnym rytmie. W rozkładzie jazdy pojawi się ponad 40 połączeń nieśpiesznego, pod nazwami takimi jak Sawa, Góral, Krzyżak czy Krasna. Na podróżnych czeka dodatkowy bonus. Przy zakupie biletu w aplikacji lub na stronie internetowej PKP Intercity otrzymają 20% zniżki na nocleg w wybranym obiekcie CS Natura Tour. Kod rabatowy trafi mailem po zakupie biletu. Projekt obejmuje także kolekcję pamiątek inspirowanych klimatem kolei minionych dekad.
7: Tak jak słyszeliście, są różne trasy. Z Warszawy można pojechać nieśpiesznym, na przykład do Poznania czy Szczecina. A szczegółów tej oferty szukajcie na stronie intercity.pl/niespieszne. I na koniec zmieniamy temat.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
7: Mam dla Was zapowiadaną krótką relację z piątych mistrzostw kierowców warszawskiego transportu publicznego. Na początek będzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a potem Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, a następnie oczywiście kierowcy. Zapraszam.
8: Jesteśmy na autodromie na Bemowie i właśnie trwają tu piąte mistrzostwa warszawskiego transportu publicznego. To nie tylko sportowa rywalizacja, dlatego że tutaj nie chodzi o szybkość, tylko chodzi o precyzję, o bezpieczeństwo i o umiejętność. Rywalizacja jest zacięta, ale zwycięzca jest tak naprawdę tylko jeden. Wasze bezpieczeństwo w drodze do pracy, do domu czy do szkoły.
9: Coroczna impreza, już cykliczna i bardzo pozytywna. W tym roku rzeczywiście w Warszawie, na warszawskim Bemowie, Automobil Klub Poland nas gości. No, dzień pełen wrażeń. Dzisiaj mamy 36 uczestników, panie i panowie, którzy na co dzień świadczą swoją pracę na warszawskich ulicach, wożąc warszawianki i warszawiaków w barwach komunikacji miejskiej. Mamy przedstawicieli miejskich zakładów autobusowych i wszystkich naszych prywatnych operatorów, z którymi mamy zawarte umowy. No, jak zwykle nutka rywalizacji się pojawia. Kwestia oczywiście ćwiczenia bezpieczeństwa, precyzji wykonywanych na co dzień czynności. Dzisiaj w trochę innych warunkach, bo rzeczywiście na zamkniętej przestrzeni, bez innych użytkowników ruchu drogowego i bez pasażerów. Ale konkurencje mają potwierdzić tylko to, że naprawdę nasi pracownicy są przygotowani do bezpiecznego i komfortowego przewozu naszych mieszkańców. Mają poćwiczyć dodatkowo tą precyzję i to właściwe zachowanie w trudnych warunkach. Będzie konkurencja poślizgowa. Na mokrej płycie będą musieli ten naprawdę duży i ciężki autobus w odpowiednim czasie zatrzymać. Na jednym z autobusów zamontowany jest talerz, na którym leży piłeczka i z odpowiednią prędkością mają z tą piłeczką przejechać i na końcu zahamować, tak żeby jej oczywiście nie zrzucić. Więc już obserwowałam trochę, jak tam to się odbywa. Niektórym się udało nie zrzucić, niektórzy jeszcze muszą poćwiczyć. Natomiast cała impreza jakby ma dwa, a może nawet trzy cele. Po pierwsze, dalej pokazywać, jak ważna jest komunikacja miejska, jak to jest dla nas priorytetowe i bezpieczeństwo w ogóle w ruchu drogowym w naszym mieście. Po drugie, żeby ci państwo, zarówno panie, jak i panowie, poćwiczyli dodatkowo sobie te wszystkie umiejętności, które na co dzień wykorzystują na warszawskich ulicach. A po trzecie, to jest taki dzień dla nich. Obchodzimy również święto Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego i co roku chcemy uhonorować i zaprosić do tej trochę rywalizacji i zabawy najlepszych z najlepszych. W związku z tym to jest taki czas dla nich na wspólną też zabawę, integrację również między firmami, które na co dzień świadczą usługi w Warszawie.
7: Trudno nie zapytać, bo patrząc na kierowców miejskich autobusów, coraz więcej wśród nich jest pań. No i właśnie, jak to przekłada się też na dzisiejsze zmagania? Czy też z roku na rok tych pań jest coraz więcej?
9: Tak, dokładnie. Jakby rzeczywiście na ulicach Warszawy obserwujemy, że za kierownicą tych wielkich autobusów też coraz więcej kobiet się pojawia. I co roku na mistrzostwach również to obserwujemy, że coraz więcej pań jest wystawianych na te mistrzostwa, na te zawody. Dzisiaj blisko 40% uczestników stanowią kobiety, więc szczególnie za nie trzymamy kciuki, ale ja myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj już tutaj zostali wytypowani i przyjechali na ten wyjątkowy dzień, już są zwycięzcami wygranymi. Natomiast mamy świadomość, że skoro ktoś przyjechał, to chce wygrać i chce zwyciężyć, stanąć na podium.
10: Dokładnie, ja też za chwilkę zejdę na dół na płytę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i jak wygląda ta rywalizacja. Dziękuję bardzo za rozmowę.
9: Serdecznie dziękuję i zapraszam do śledzenia naszych relacji.
11: Automobil Klub jest gospodarzem dzisiejszych zmagań. Jak to wszystko jest zorganizowane? Bo tak naprawdę, gdzie się nie obejrzeć, to na tej płycie cały czas coś się dzieje.
12: Dzień dobry, Monika Warzyszyńska, Automobil Klub Polski. Mamy 36 zawodników dzisiaj. Cała ekipa jest podzielona na 3 grupy kolorystyczne. W jednym czasie odbywają się 3 różne konkurencje. Potem jest to wymieniane tak w formie macierzy, więc wszyscy zawodnicy jednocześnie biorą udział. Każda grupa na każde zadanie ma przeznaczoną godzinę zegarową, więc na zawodnika przypada 5 minut, tak zostało to zaplanowane. Czas jest mierzony, wszystko właściwie jest czasem. Punkty karne również są czasem, który się dodaje do rankingu głównego. Po pierwszych 3 wymiennie, czyli w macierzy 9 konkurencjach będzie przerwa, chwilę na kawę, herbatę. I potem zaczynamy drugą część dokładnie w ten sam sposób, z tym, że będą już tylko 2 konkurencje mierzone z czasem i wyniki brane pod uwagę. No i będzie jeszcze przyjemność dla naszych kierowców, którzy będą jeździli z kitkarem, więc to już będzie zabawa, trening i myślę, że przyjemność.
11: Czyli jednocześnie i rywalizacja, ale też dobra zabawa.
12: Tak jest, to było głównym celem tego, żeby wszyscy się dobrze bawili i podnosili swoje kwalifikacje.
11: Jestem teraz przy namiocie niebieskiej ekipy. Dzień dobry.
13: Usteka, dobrze.
14: Dzień dobry.
11: Jakie zadanie teraz przed Wami?
14: Weronika Majewska, jestem z teamu MZH. Teraz przed nami najazd na wystające punkty. Zielony punkt trzeba najechać lewym kołem, a niebieski punkt trzeba najechać prawym kołem. I oczywiście no, trzeba pilnować się w czasie, tak? Więc trzeba zrobić objazd dookoła i do mety już prosto.
11: Czy to jest trudne?
14: Myślę, że nie. Wymaga na pewno ogromnego skupienia, dobrego ustawienia lusterek i obserwowania trasy, tak? Czy przejeżdżamy, czy nie.
11: A jakie zadania już za Panią?
14: Za mną już steward.
11: No i niełatwa sprawa.
14: Niełatwa sprawa, trzeba pilnować półeczki, ale poszło dobrze. Ja jestem zadowolona.
11: A z tych wszystkich, które są na dziś zaplanowane, któreś jeszcze wydaje się trudne?
14: Wydaje mi się, że chyba największe obawy przed płytą. Tutaj tak naprawdę jak najmniej kontroli jest, bo jest poślizg, ale mam taką nadzieję, że się uda.
15: Rafał Krysik, MZH Woronicza.
11: Od kiedy za kierownicą miejskiego autobusu?
15: Od 2020, więc w tym roku 6 lat mija.
11: A jak pan ocenia dobór zadań?
15: No na pewno są wymagające, tak? Troszeczkę coś innego to pokazuje niż to, co jest na mieście. Każde zadanie jest jakimś wyzwaniem. W zależności jak się usiądzie, jak tą się kierownicą ruszy, w każdym zadaniu można błąd popełnić, który może zaważyć na późniejszy wynik.
11: A teraz jestem w miejscu, gdzie na swój start oczekuje ekipa żółta i 2 panów obok mnie, uczestników.
16: Dzień dobry, Maciej Wesołowski.
17: Dzień dobry, Łukasz Surowski.
16: To jest konkurencja polegająca na przejechaniu przez wyznaczone bramki z piłeczką, która jest zamontowana z przodu autobusu na talerzu i trzeba jechać tak, żeby ta piłka tam pozostała. Oczywiście trzeba to przejechać jak najszybciej.
11: A jak się przygotować do tego zadania, żeby jak najlepiej je wykonać?
17: No moim zdaniem to przede wszystkim precyzja, no i nie hamowanie za mocno, no i nie zarzucanie na zakrętach tutaj, żeby nam piłka nie spadła.
7: To teraz na koniec wyniki tej rywalizacji. Zwycięzcą 5 mistrzostw kierowców WTP został Cezary Tyborowski, MZA Zajezdnia Płochocińska. 2 miejsce Daniel Kaczmarczyk, MZA Zajezdnia Stalowa, a 3 Michał Pawłowski, MZA Zajezdnia Kleszczowa. Dodatkowa nagroda trafiła też do najlepszej z pań, a była nią Katarzyna Piłat, MZA Zajezdnia Woronicza. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze, po drodze, po drodze. czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
11: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn po drodze Moto Warszawa. Tak jak słyszycie w tle, jestem w miejscu, gdzie są naprawdę rozgrzane motocyklowe serca. A jestem w klubhausie Steel Roses MC Warszawa, gdzie odbywa się Moto Serce Night Meeting specjalnie dla Tymka, dla chłopczyka, dla którego dzisiaj będą zbierane pieniądze. Gwoździem programu są oczywiście licytacje, ale nie zabraknie też dobrej muzy, jak to w tym motocyklowym towarzystwie przystało. Musi być dobra muzyka. No to teraz porozmawiam nie tylko z uczestnikami tego wydarzenia, ale też z gospodarzami. A jest ze mną?
13: Kogut, jestem wiceprezydentem oddziału warszawskiego klubu Steel Roses MC. Jesteśmy gospodarzami już któryś z kolei raz, bo my żeśmy jak gdyby wymyślili tą imprezę charytatywną. Mamy taką zasadę, że raz w roku szukamy dziecka, dla którego możemy coś zrobić, żeby pomóc temu dziecku. I jest to już kolejna impreza. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze wiele lat robić tego typu imprezy. Dzisiaj mamy przedstawicieli różnych klubów motocyklowych.
11: No właśnie, bo tak się rozglądam, to już jest pełno, a tak naprawdę wydarzenie się dopiero zaczyna.
13: Tak, tak. Zaprosiliśmy kluby motocyklowe nie tylko z Warszawy i okolic. Dzisiejszą gwiazdą tego wydarzenia jest Tymek. Jego tata jest motocyklistą z klubu motocyklowego Born to Ride z Wrześni, z Gniezna właściwie. I tutaj dzisiaj będziemy robić fajne rzeczy, zbierać pieniądze. Mamy w planie zrobić jakąś fajną rzecz po prostu i przekazać to na rehabilitację dla Tymka. Tymek ma zespół Downa i bardzo potrzebuje pieniędzy, żeby móc realizować wszystko to, co jest związane z chorobą. Przede wszystkim rehabilitację. To jest podstawą. Co roku robimy tą imprezę właśnie w okolicach maja i wszyscy tutaj już wiedzą, korzystając z mass mediów, wiedzą, że u nas to jest na Kolejowej. A ten gościu, który jest koło mnie...
11: To jest nasza gwiazda dzisiejsza, tak. Tymek. Witaj.
18: Dzień dobry, dogieję ja.
11: I są z nami też rodzice Tymka. Jakbyście się przedstawili?
19: Małgorzata Smolarek.
20: Tomek Tomas z Born to Ride MC Pony.
11: Co poczuliście, jak dowiedzieliście się, że ci wszyscy faceci, przede wszystkim z klubów motocyklowych, postanowili właśnie wesprzeć i dzisiaj spotkać się specjalnie dla Tymka?
20: No ogólnie to jest wielka sprawa, wielkie przedsięwzięcie. Słyszeliśmy o tym od dawna, nigdy nie wpadliśmy na to, że może to się odbyć i może być wsparcie dla naszego syna Tymka, za co oczywiście dziękujemy wszystkim klubom motocyklowym tu z Mazowsza, zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych za tą możliwość, a najbardziej oczywiście gospodarzom, czyli klubowi Steel Roses MC Poland.
11: To jeszcze mam Tymka, zapytam, dlaczego to wsparcie jest takie bardzo, bardzo potrzebne?
19: No ponieważ bardzo dużo zajęć takich ma, różnych rehabilitacji i dodatkowych zajęć, które no są potrzebne przy wsparciu, żeby jak najlepiej mógł się rozwijać.
11: I to wszystko, dodajmy, jest kosztowne.
19: Bardzo kosztowne. Przede wszystkim jest tak, że mało jest dofinansowywanych, większość musimy pokrywać z własnych środków, więc każde takie wsparcie to jest dla nas no ogromna pomoc.
11: Dodajmy, że oczywiście opieka nad Tymkiem to jest tak naprawdę codziennie wiele, wiele godzin i wiele, wiele pracy i troski i miłości.
19: Dokładnie tak. Praktycznie to jest

0: najbardziej efektowna.
1: Rozumiem, że tutaj czujecie się jak w rodzinie, jak w domu, no bo tata jest motocyklistą.
2: Dokładnie tak, całe dorosłe życie. Motocykle są bardzo ważne, a ta dzisiejsza impreza pokazuje, że nie tylko motocyklami żyją ludzie motocykliści, nie tylko wyglądają może czasami troszeczkę groźnie, ale mają ogromne serducha i dzisiaj właśnie kluby motocyklowe mazowieckie pokazały, jakie mają serducho mocne, duże i otwarte na tych, którzy potrzebują pomocy.
1: Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby na tych licytacjach jak najlepsze wyniki udało się zebrać, a oczywiście o tym wydarzeniu mogliście wcześniej usłyszeć na antenie Melo Radia w magazynie Po Drodze Moto Warszawa, bo był wtedy u mnie w odwiedzinach w studiu Maciek.
3: Cześć, witajcie.
1: Jest z nami również Smoku, którego też znacie już z anteny Melo Radia, bo rozmawialiśmy chociażby przy okazji waszego wydarzenia Load Pipes.
4: Dokładnie tak, cześć Smoku, witam was serdecznie.
1: No to powiedzcie, co dzisiaj się będzie działo.
3: No jak widać, dopisały zarówno kluby motocyklowe i ludzie, jest masa, jak i w środku, jak wejdziesz, zobaczysz masę gadżetów do licytowania. Czekamy właśnie na pierwsze licytacje, czekamy na rozpoczęcie tak naprawdę tego wieczoru. Pierwsza kapela już gra, więc no zapowiada się gruby i długi wieczór.
1: Smoku, powiedz, jakie gadżety?
4: Myślę, że zaraz przejdziemy i opowiemy, jak te gadżety wyglądają. Każdy z klubów, który tutaj jest, przygotował coś na licytację.
1: A wy co?
4: My przygotowaliśmy obrazy własnoręcznie malowane przez jednego z przyjaciół naszego klubu. Są to dwa obrazy z logiem Motoserca. Bardzo dużo serca włożone w nie. Właśnie takiego Motoserca. I myślę, że warto naprawdę być tutaj i dołożyć tą cegiełkę do czegoś dobrego. Atmosfera, jak widać, słychać i czuć, jest naprawdę niesamowita. Jest ogrom ludzi, masa pozytywnych emocji i energii, więc zapraszamy wszystkich do włożenia swojej cegiełki do tego, co tutaj się dzieje.
1: No właśnie, czy ta licytacja kończy się dziś, czy jeszcze będzie można gdzieś w internecie znaleźć jakiś link, jakąś zrzutkę?
4: Akurat ta licytacja kończy się dzisiaj, więc dzisiaj to, co tutaj się dzieje, to się kończy. Natomiast będą informacje, jak wesprzeć akurat w tym roku Tymka w dalszych jakby etapach jego życia i co trzeba zrobić, żeby jego wesprzeć. Natomiast tak jak mówię, to, co jest tutaj, kończy się dzisiaj.
1: Ale oczywiście wszelkie wydarzenia związane z Motosercem dzisiaj się nie kończą, bo przed nami finał Motoserca. Kiedy i gdzie? Przypomnijmy.
3: Tak jest, Motoserce bije cały czas i zbije w całej Polsce. W Warszawie spotykamy się 30 maja w sobotę w Parku Brudnowskim na finale Motoserca i to będzie naprawdę gruba impreza. Tam też będą setki motocyklistów, przez cały dzień koncerty, pokazy ratownictwa. No, generalnie zapraszamy i tutaj naprawdę warto będzie być.
1: Ja się tak tylko wtrącę, te pokazy ratownictwa, moja ulubiona fundacja Jednym Śladem, którą serdecznie oczywiście pozdrawiam.
4: Fundacja Jednym Śladem jest tutaj z nami dzisiaj jak najbardziej, są tutaj chłopaki z fundacji, więc tak, jak najbardziej ich pozdrawiamy i słuchajcie, pamiętajcie, że krew jest tą jakby substancją, której nie jesteśmy w stanie wytworzyć, jeżeli jej nie oddamy, to jakby nie jesteśmy w stanie uratować ileś istnień ludzkich, więc zapraszamy was serdecznie, gorąco, to naprawdę nie boli, przyjeżdżajcie i wspomóżcie nas.
1: Vulcaneria MC Poland oczywiście na tym wydarzeniu będzie i będzie miała swój jak zwykle własny namiot, gdzie można będzie podejść, przybić piątkę z wami.
4: Będziemy, zapraszamy serdecznie, jesteśmy zawsze otwarci dla was, więc zapraszamy, przybywajcie, jesteśmy.
3: Tak jest, zapraszamy, będzie można do nas podejść, pogadać z nami, porozmawiać o planach i swoich wyjazdowych i naszych, podobnie jak z pozostałymi klubami z Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych, które są organizatorami Motoserca i które również tam będą obecne.
1: Dziękuję wam bardzo za rozmowę, oczywiście zaraz pójdę przyjrzeć się tym licytacjom i trzymać gorąco kciuki.
4: Bardzo dziękujemy, trzymajcie się.
5: Słuchajcie, no rzecz przepiękna, zaczynamy od 500 zł i słyszę, czy jest ktoś, pojedziemy troszkę grubiej, kto dałby 1000 zł za to arcydzieło, to jest rzecz przepiękna, widzę 1000 zł, co powiecie na 1500 zł, Łysy, ja ciebie tu widzę, Łysy, jest w tej chwili 1500 zł za tą przepiękną rzecz. Mam 2000 już pewniaka, 2100 zł pytek ze Spirozes MC, 2500 zł mam po raz pierwszy na jego mance.
0: Ja widzę, że jest tam. Że jest tam 3000. Mamy 3000 zł. Mamy 3000 zł za ten gadżet.
6: 3500
0: Słuchajcie, zwracam się do Marcela.
7: 4000
0: 4500 zł daje klub Eagles. 5000 zł. Uwaga, uwaga, podchodzi Sławek. Podchodzi Sławek. Czy ktoś jest w stanie zapłacić więcej niż 5000 zł? Nie widzę. Po raz drugi Eagles. 5000 zł. 5000 zł po raz trzeci i poszło!
1: Dziś wyjątkowe wydarzenie, charytatywne wydarzenie dla Tymka. No i oczywiście jak jest wydarzenie motocyklowe i ci wszyscy faceci na takich maszynach, to wiadomo, że nie może zabraknąć też dobrej muzy.
8: Komu za to właśnie po prostu my tu jesteśmy.
1: No to przedstaw całą kapelę.
8: Dobra, Naked Root, na wokalu Jola Górska, na klawiszach Arek Wieczorkowski, bębny Grzesiu Szelewa, gitara Tomek Krawczyk, no ja, basista Tomek. Też.
9: Tomek Chubicki. To jest Tomek Chubicki, proszę Państwa, jeden z najlepszych polskich basistów. Także serdecznie dziękujemy Tomkowi, że zgodził się z nami wystąpić w tak szczytnym celu, jak jest dzisiejsza impreza. A Jola, nasza niesamowita wokalistka, również jest tak zachwycona w zasadzie. Jesteśmy wszyscy zachwyceni tym zaproszeniem do basistą i w ogóle jesteśmy zachwyceni, że jesteśmy tutaj, że możemy zagrać na tej imprezie.
8: To jest dobry moment na to, żebyśmy zmienili nazwę na The Skromnix.
1: Tak, to prawda, ale no wybaczcie, muszę też Jolę zapytać, jedyna kobieta w składzie, no i główny głos całej kapeli. A Jolu, powiedz, czy trzeba was było w ogóle namawiać do tego, żebyście zagrali?
10: Absolutnie nie. Graliśmy też w tamtym roku, tutaj też u chłopaków i wróciliśmy tutaj. No, nie było mowy nawet o odmówieniu czegokolwiek. My po prostu kochamy tutaj przyjeżdżać, uwielbiamy.
1: Towarzystwo jest ekstra, to widać, gdzie okiem nie sięgnąć, ale też pewnie to są takie emocje, jak się komuś pomaga, szczególne, prawda?
10: To jest coś takiego z serduszka i zupełnie bezinteresowne, cudowne.
8: Lubimy takie imprezy i pojawiamy się. Za rok też przyjedziemy.
11: Przypomnę, że w tym magazynie po drodze Moto Warszawa przygotowałam dla was relację z wydarzenia Moto Serce Night Meeting. Wydarzenie to odbyło się w minioną sobotę w Clubhouse Steel Roses MC Warszawa. I oczywiście na to wydarzenie przyjechali motocykliści z klubów motocyklowych nie tylko z samej Warszawy, ale też z całego Mazowsza. A ile udało się zebrać z licytacji, bo też to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że dzięki wam, dzięki waszym sercom gorącym, wspaniałym, w dniu dzisiejszym z licytacji uzyskaliśmy kwotę 43 tysięcy złotych. Dla kogo?
12: Dla Cinka!
0: Za Cinko. Dla kogo? To jest dla ciebie, Tymuś.
2: Słuchajcie, ja już dziękowałem w imieniu Tymka, moim własnym i naszej najbliższej rodziny, ale chciałem wam powiedzieć, że ta akcja, wiadomo, otworzyliście serducha, to jest wielka sprawa dla nas, ale chciałem z wami się jeszcze podzielić tym, że dla mnie ma to jeszcze taką duże znaczenie i wydźwięk dlatego, że miałem to przyjemność z moimi braćmi z oddziału Born to Ride MC Gniezno organizować 10 edycji Moto Serca w Gnieźnie właśnie, w pierwszej stolicy Polski. A dzisiaj tutaj w Warszawie, dzięki wam, Moto Serce Night Meeting zagrało dla Tymka. Dziękuję wam bardzo, naprawdę, z całego serca.
13: Dziękuję w imieniu organizatorów klubu Steel Roses MC Poland za to, że przybyliście do nas, że zrobiliśmy coś fajnego. Szapoba, jak ktoś powiedział, czapki z głów, dziękuję jeszcze raz, bardzo, bardzo wam dziękuję.
1: I tak oczywiście w bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas Moto Serce Night Meeting. W tym wydarzeniu wzięły udział kluby motocyklowe nie tylko z samej Warszawy, ale też z całego Mazowsza, a licytowano różne gadżety właśnie
11: podarowane na te licytacje przez kluby motocyklowe. Pieniążki, tak jak już dziś wspominałam, pójdą na leczenie i rehabilitację Tymka. I w tym magazynie to już wszystko. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.

Reklama. Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.